0: Taki wolontariat jest konieczny.
1: Oprócz hospicjum, takich wolontariatów w miejscach, gdzie są ludzie chorzy, nie ma. Bardzo byłoby dobrze, gdyby powstały, bo na oddziałach szpitalnych dużo osób jest samotnych. Często te szpitale przechowują te osoby, bo one nie mają gdzie wrócić.
0: Mówiła wolontariuszka koordynująca Barbara Grochal. Więcej informacji o wolontariacie na stronie www.mogileńska.pl.
2: Pieniądze, finanse, giełda.
0: Na Politechnice Poznańskiej dyskutowano o przyszłości systemu emerytalnego w Polsce. Omówiono wyzwania związane z obecną sytuacją demograficzną, ekonomiczną i technologiczną. Prognozy nie są obiecujące.
3: Jedyna możliwość to jest to, że po prostu będziemy dłużej aktywni ekonomicznie. Nie ma innej możliwości. To ludzie sobie powinni dobrze zdać z tego sprawę. Nie dlatego, że ktoś ma takie poglądy, nie dlatego, że ktoś ich zmusza, czy podnosi wiek emerytalny, czy cokolwiek. Po prostu nie ma innej możliwości ucieczki od tego problemu.
0: Mówił współautor reformy emerytalnej z 1999 roku profesor Marek Góra. Wskazał on także, że w przyszłości wiek emerytalny dla obecnych 30- i 40-latków wyniesie ponad 70 lat. W debacie na Politechnice udział wzięli akademicy, ale też przedstawiciele ZUS-u czy prywatnych funduszy emerytalnych. I to wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 7 wybiła, mimo zmiany ramówki na nowej, to kura jest...

0: Godzina 7 wybiła na zegarku. Moi drodzy, mamy 28 dzień września. To poniedziałek, do weekendu zostały nam raz, dwa, cztery dni.
1: No, jak fajnie liczysz, kurczę. To się nauczyłeś trochę.
0: No, coś potrafię.
1: Mimo wszystko.
0: Podstawówkę
1: Marek
0: skończyłem
1: Wacław,
0: kiedyś.
1: Wacław Tymon, Lena, Jan Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwina, Sylwin, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław. Najlepszego życzymy wam z okazji imienin.
0: Wszystkiego dobrego.

0: wypłacone mu w sumie 218 tysięcy złotych. Łączne koszty firmy wyniosły 355 tysięcy złotych, choć zorganizowała 4 gale bokserskie. Pojawiają się pytania, czy przy organizacji wydarzeń formalnie należących do spółki wykorzystywane są zasoby fundacji. To więcej o tym na stronie 4. Jest również nowy plan na Trybunał Konstytucyjny. Podstawą scenariusza ma być zmiana zasadnicza, tak aby sędziów Trybunału wybierali w przyszłości Sejm, Senat i Prezydent. Obecny skład sędziowski miałby zostać przeniesiony w stan spoczynku. Więcej o tym na stronie 11 w Rzeczpospolitej. Również zostało zadane pytanie w sondażu. Czy wie pani, jak się zachować w przypadku usłyszenia syren alarmowych? 2/3 osoby wiedzą, jak się zachować, ale w grupie, która sygnalizuje brak wiedzy, dominują osoby niegłosujące, 50-latkowie, no i mieszkańcy małych miast oraz wsi. O tym więcej na stronie 5 oraz właśnie co te syreny alarmowe znaczą i jak się zachowywać. Tematem dnia są inwestycje tych mikro, małych i średnich firm, no, które nie są zbyt duże. 38% firm takich właśnie mikro, małych i średnich nie zamierza, aż tyle, 38% nie zamierza inwestować, a 17% nie ma jeszcze planów. Jako powody wymieniają koszty pracy, energii oraz niestabilność prawa czy konkurencję. Komentarz na stronie 2, a rozwinięcie tego tematu na stronie 15 w Rzeczpospolitej.
1: Zaglądamy również do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj na stronie 1 poczytamy o tym, że dłużnicy zapłacą wyższe opłaty. Podwyżek opłat egzekucyjnych nie było od 8 lat. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany, jednak środowisko komornicze oczekiwało więcej. Tak pisze Renata Krupa-Dąbrowska. Komornicy od dawna zabiegają o waloryzację, bo koszty prowadzenia kancelarii komorniczych systematycznie rosną. Z informacji uzyskanych przez DGP właśnie wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje podnieść opłaty stosunkowe oraz niektóre opłaty stałe. Waloryzacja tych pierwszych byłaby powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia i wynosiłaby 1/15 do 1/20 płacy minimalnej. Komornikom zależało najbardziej na odejściu od kwotowego określania opłat stałych. No i więcej na ten temat poczytacie na stronie 1 oraz na stronie 8. Wyższe czynsze dla gmin, cykliczne kontrole najemców. To kolejny temat, tym razem o nieruchomościach na stronie numer 1. Samorządy będą mogły podnieść czynsz najemcom gminnych mieszkań, jeśli ich dochody przekroczą ustalone progi. Trzeba też będzie uwzględnić przy tym dodatkowy współczynnik korygujący. Ma to urealnić wysokość opłat w stosunku do dochodów najemców. Te ostatnie będą weryfikowane nie rzadziej niż co 3 lata. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zrezygnowało z wyjątku dla osób pobierających rentę. Minimalne progi będą zapisane ustawowo, no bo dzisiaj gminy często je mrożą. Przez to i rosnące pensje coraz mniej osób może się ubiegać o najem samorządowych lokali. Więcej na stronie 9. W tym temacie dodatkowo w DGP jeszcze o tym, że brakuje 20 miliardów złotych na CPK. Rząd liczył na 33 miliardy z Unii Europejskiej, by budować szybką linię Y z Warszawy do Wrocławia i Poznania. Realne jest jednak 10 do 12 miliardów, przyznaje w rozmowie z DGP. Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. O tym więcej na stronie 1 i na stronie 6.
0: W Głosie Wielkopolskim Sylwia Rycharska opisała problem pani Agnieszki, która ma 52 lata, problem z ręką, no i operację na CITO, ale zaczeka na nią 9 lat. Dokładnie w poznańskim szpitalu ortopedyczno-rehabilitacyjnym imienia Wiktora Degi usłyszała, że potrzebna jest rekonstrukcja palców. Lekarz wystawił właśnie takie skierowanie na CITO, ale w rejestracji dostała jednak termin operacji na 1 października, tylko że 2035 roku. Na liście oczekujących jest 3214 z 6703.

Biada wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic,

0: 15 minut do godziny 8. Wracamy do segmentu głupich pytań i jeszcze głupszych odpowiedzi.
1: Bardzo proszę.
0: Jesteś gotowy na to?
1: Jestem gotowy.
0: To już dwa pytania padły, słuchaj. Trzecie pytanie. Czy ty czasem powątpiewasz w siebie?
1: Oh.

0: Od ATP Singapore Tennis Open to jest to, na co spoglądamy na początku. No bo w sobotę mogliśmy tam w półfinale oglądać Maję Chwalińską, która niestety przegrała z Leila Fernandez. To 6 do 1, 4 do 6 i 2 do 6. Gdyby pociągnąć tę formę z pierwszego seta Maji Chwalińskiej, no to wszystko wskazywałoby na to, że moglibyśmy ją oglądać w meczu finałowym. Niestety tak się nie stało i odpada. Odpada no, prawie na samym końcu. W finale mogliśmy oglądać Fernandez właśnie i Talii Gibson. Fernandez wygrała 7 do 5 i 6 do 0. Z innych turniejów musimy zajrzeć również do China Open. W tym momencie trwają kwalifikacje do turnieju głównego. Katarzyna Kawa w tym momencie rozgrywa swoje spotkanie z Rinko Matsudą. Jesteśmy na etapie pierwszego seta 1 do 1 w tym momencie. Mamy kolejny mecz kwalifikacyjny, który będziemy mogli dzisiaj obejrzeć. To mecz Kamila Majchrzaka w Japan Open Tennis Championship. Ten zmierzy się z Lorenzo Sennego po godzinie 9 właśnie. Mecz kwalifikacyjny do tego turnieju. No i ostatnie spotkanie, które dzisiaj zobaczymy, to spotkanie po godzinie 13. To spotkanie Huberta Hurkacza, który, uwaga, zmierzy się z Denisem Szapowalowem. To w półfinale Chengdu Open. Dzisiaj po godzinie 13 Hubert Hurkacz. Drugi półfinał, który będziemy mogli oglądać, rozpocznie się po 11. Tam Nikolas Basilashvili. No i Alejandro Davidov Fokina po godzinie 11 właśnie w Chengdu Open.
1: Ja niosę dobre wieści z wczoraj, z Golęcina. Słuchaj, PSŻ Poznań wygrał pierwsze spotkanie barażowe o miejsce w Ekstralidze. Na Golęcinie właśnie gospodarze pokonali Stal Gorzów 47 do 43, a o wszystkim zdecyduje rewanż w Gorzowie. On już w niedzielę, 4 października.
0: I jeszcze jest to ostatnia informacja, moi drodzy, tym razem ze świata kolarskiego Mistrzostwa Świata Kolarzy. Za nami, no i mamy tam polski akcent. Katarzyna Niewiadoma Fini wyszła z tego, z tej imprezy ze srebrnym medalem wyścigu elity ze startu wspólnego. To wszystko w Montrealu. Pasjonujący to był finisz. Polka do ostatnich metrów walczyła złoto, ale musiała uznać wyższość Demi Vollering. To drugi krążek światowego czempionatu w karierze naszej reprezentantki. Srebro też jest okej. Gratulujemy Katarzynie Niewiadomej Fini właśnie za ten wyczyn.
1: To wiadomością kończymy serwis sportowy, ale nie serwisy w ogóle.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
1: No bo 3 minuty zostały do godziny 8, czyli serwis informacyjny.
3: Marcel Kujawa, zapraszam. Rokietnica z nowym wójtem. Wczorajsze wybory w pierwszej turze wygrał Arkadiusz Klapiński. Oddano na niego 50,5% głosów. Klapiński był wieloletnim wicewójtem gminy. Druga w głosowaniu była Izabela Dziamska, która uzyskała ponad 18% poparcia. Na dalszych miejscach uplasowali się kolejno Ryszard Sklepik, Magdalena Kowalczyk, Adam Michta i Mateusz Jarczyński. Frekwencja wyniosła niemal 50%. Wybory przeprowadzono po tym, jak dotychczasowy wójt Bartosz Derek zrezygnował z funkcji i został zastępcą prezydenta Poznania.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
3: Prawo i Sprawiedliwość oczekuje od włodarzy miasta deklaracji w sprawie nowej hali sportowej. Działacze skrytykowali Jacka Jaśkowiaka za brak konkretnych decyzji. Politycy PiS uważają, że nowy obiekt powinien pomieścić co najmniej 15 tysięcy osób.
4: Oczekujemy jasnej deklaracji o budowie dużej, nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej. Na 15-20 tysięcy osób. Deklaracji o lokalizacji oraz o harmonogramie działań.
3: Mówił prezes PiS w Poznaniu, a także poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski. Więcej w tym temacie usłyszycie na naszej antenie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów. Gościem Mateusza Markiewicza będzie radny Poznania Bartłomiej Ignaszewski. Audycję można śledzić również w serwisie YouTube. Poznań promuje zostawanie rodziną zastępczą. 25 października odbędzie się jesienny bieg charytatywny. Dochód z pakietów startowych trafi do poznańskich rodzin zastępczych. Trasa wokół Jeziora Maltańskiego wynosi 10 km. W Poznaniu rodzin zastępczych nadal brakuje.
5: Zdecydowanie jest za mało, ale to nie jest tylko Poznań. To jest cała Polska. Rzeczywiście w Poznaniu mamy bardzo dużo postanowień sądu i dzieci, które jeszcze oczekują na umieszczenie. Dlatego naszą intencją jest jak najszersze rozpromowanie rodzicielstwa zastępczego i pokazanie wszystkich narzędzi, które możemy dać takiej rodzinie dla wsparcia.
3: Mówiła zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. W Poznaniu blisko 80 dzieci nadal czeka na nowych rodziców. Rodziny zastępcze to osoby

0: Polsce mrówek. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 8.57.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

0: Poniedziałek, 28 dzień września. Marek Wacław, Tymon, Lena, Jan Wacława obchodzą dzisiaj imieniny, a więc najlepszego życzymy.
1: Tak, Światowy Dzień Wścieklizny mamy w kalendarzu, Międzynarodowy Dzień Tajniaka, Światowy Dzień Jabłka. To wszystko połączyła dla nas słuchaczka Lidia. Przedstawię po raz kolejny, tak?
0: Proszę bardzo.
1: Tajniaka opanowała wściekłość, ponieważ na skutek zjedzenia zatrutego jabłka stracił zdolność zadawania pytań. Ja straciłem zdolność mówienia chyba.
0: Chyba tak. I nawet czujność chyba straciłeś również, bo zazwyczaj to mnie goniłeś za to, że wszystkich imion nie przeczytałem.
1: Marek Wacław, Tymon, Lena, Jan Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwina, Sylwin, Wincesława, Wincesława, Bernardy, Laurencjusz i Wincesław obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
0: To specjalnie dla was.
1: 4 dni do weekendu nam zostały, moi drodzy. To tyle z kalendarza możemy powiedzieć. Dodatkowo mamy przysłowia.

0: poniedziałki i piątki od 18.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja.

Jeszcze świeci słońce, we Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

0: z kulturą to...
1: Niewiele wspólnego mamy. Nie, absolutnie nie, tylko tyle, że potrafimy taką kulturę na antenę puścić i ewentualnie coś o kulturze powiedzieć, ale tylko drobiazgowo. My kulturalni zbytnio nie jesteśmy. Ja kilka wystaw faktycznie znalazłem i jesień w Poznaniu zapowiada się wyjątkowo mocno dla miłośników sztuki. W mieście można oglądać jednocześnie pracę Beksińskiego, Dalego, Matejki Malczewskiego czy Stanisława Wyspiańskiego. No i te w Poznaniu ruszą, no już zerkam, od 2 do 31 października.
0: Ale to dzisiaj.
1: A dzisiaj tylko chodzi?
0: O dzisiaj.
1: O panie.
0: Dobrze, oprócz tego teatru nowego, moi drodzy, prelekcja historyczna folklor wielkopolski, to po godzinie 17. Uszy, duszy, koncert audiowizualny teatru A to Free, to dzisiaj po godzinie 11. na scenie wspólnej na przykład. No i tak spoglądam na inne wydarzenia kulturalne, nie wiem, czy coś innego ciekawego.
1: To tak się tą kulturę robi, mówisz.
0: Tak się robi kulturę, znajdujesz i czytasz potem.
1: Podkłady nie
0: bez szczegółów, bo my na szczegółach kulturalnych to się nie znamy.

0: Czy ty byś się określił jako taki sad boy?
1: Nie, chyba nie, chociaż nie wiem dlaczego, ale mój wieloletni przyjaciel ma mnie tak zapisanego na Messengerze. Nie mam pojęcia dlaczego. Chyba dlatego, że na czarno chodziłem ubrany wtedy.
0: Albo

0: So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
3: Aferanek.

0: @afera.com.pl.
1: Tak, moi drodzy, słuchacz Marcin napisał nam, że na ulicy Polskiej to od Dąbrowskiego do skrzyżowania z Bukowską. Korek w stronę stadionu przed krzyżówką z Marcelińską na prawym pasie wysięgnik Enei stoi, moi drodzy, no i coś tam z oświetleniem pracują, więc jeżeli jedziecie na prawym pasie na ulicy Polskiej, jeszcze tego wysięgnika nie widzicie, to albo pojechał i skończyli pracować ze światłem, albo po prostu stoicie za daleko i zmieńcie pas na lewy, żeby nie stać za wysięgnikiem Enei, który robi coś tam ze światłem.
0: No trzeba uważać tak, w takim razie na oświetlenie faktycznie.
1: Robić coś ze światłem o godzinie 8:50?
0: Nie warto chyba.
1: Chyba nie warto. Można by to zrobić w nocy. A w nocy to ma świecić. To już trzeba za dnia to zrobić w takim razie.
0: No teraz już słoneczko nam pięknie świeci od 6:49, także te światła chyba aż tak nie zagrażają, ale to o inne pewnie chodzi.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie za te informacje. Przekazujemy informacje dalej jak zawsze. Aferanek @afera.com.pl 6

0: Godzina 9 wybiła na zegarku, 28 dzień września mamy w kalendarzu, to poniedziałek, moi drodzy. Ile dni do weekendu zostało?
1: Raz, dwa, trzy, cztery chyba.
0: Brawo, ten też skończył podstawówkę, moje gratulacje, ocena numer 5. Marek, Wacław, Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwina, Sylwin, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław obchodzą imieniny.
1: Najlepszego życzymy. Światowy Dzień Wścieklizny, Międzynarodowy Dzień Tajniaka oraz Światowy Dzień Jabłka, a ja słyszałem, że my gdzieś mamy jabłecznik w redakcji naszej.
0: Tutaj jest jabłecznik?
1: Z wczoraj, świeży podobno, od taty Patryka realizatora, no to zaraz będziemy jeść.
0: Pięknie dziękujemy tato Patryka realizatora za jabłecznik. Miejmy nadzieję, że jabłecznik od wczoraj się nie zepsuł i nadal jest wspaniały i dobry.
1: Nie, no myślę,
0: jest
1: że się
0: dobry?
1: Nie zepsuł.
0: Jadłeś?
1: Nie jadłem jeszcze.
0: A no to musimy spróbować, moi drodzy, i wygłosimy jednogłośną opinię na temat smaku tego jabłecznika. A po zjedzeniu tegoż właśnie. Na świętego Wacława w polu pustki, w domu sława, to przysłowie numer 1, przysłowie numer 2, Gdyna Wacława i Michała Jasno. Nie będzie w zimie ciasno. Nie wiem, co to znaczy.
1: Nie mam pojęcia, czy w zimie będzie ciasno. Spytam niedługo Michała, czy w jesiennej ramówce będzie ciasno z kolei, bo faktycznie trochę tych audycji przyszło, o tym właśnie z redaktorem programowym Radia Afera. Porozmawiamy to już za chwilkę, co wraca, no i jakie audycje, również autorskie.

0: wam się iść, no to my wam w sobotni wieczór takie fantastyczne koncerty zapewnimy. My, czyli Mikołaj Piekarzewicz, Jakub Chojnacki, w ich imieniu to mówię. No a z kolei po północy Emergency Loop, audycja wam znana ze środowych nocy, już właściwie bardziej niż wieczorów. Mhm. Teraz w weekendy, także ze względu na to, że większość imprez z muzyką tego typu DJ-ską, klubową, elektroniczną dzieje się w weekendy, więc bardzo możliwe, że jakieś wydarzenia live się pojawią, albo jakieś transmisje, także warto zostać z aferą w sobotnie wieczory bardzo długo.
1: Albo wybierając się na taki też koncert DJ-ski, można już słuchać afery przy okazji i się nastawić na niego. Weltschmerz to chyba nowość. Tęsknota za światem, jeśli dobrze tłumaczę to z niemieckiego. To już w sobotę nad ranem o pierwszej, czy w nocy jeszcze?
0: W nocy z piątku na sobotę o godzinie pierwszej. Tomasz Towpik, być może części z was nazwisko znane, bo to jest osoba, która już kilka audycji w aferze poprowadziła. Teraz wraca rzeczywiście z takim formatem z muzyką ciężką, mroczną, ale jednocześnie klimatyczną i niekoniecznie to jest taki klimat poprawiający nastrój. Tak byśmy to może określili. Audycja po programie znanym wam od dekad Thrashing Madness. Muzycznie, tak klimatycznie rzeczywiście będzie jego przedłużeniem, no ale już tak nazwijmy to bardziej na takie nocne uspokojenie, ale nie mówię, niekoniecznie uspokojenie, które poprawi wam humor, bo no bo taki też jest Tomka koncept.
1: Na wyciszenie po Thrash Madness jak najbardziej.
0: On zaprasza w nocy z piątku na sobotę o pierwszej.
1: No tak, jeśli chodzi o jeszcze aferanek dzisiaj, no to tych nowości nie mogliście usłyszeć, bo wybuch kontrolowany zostaje. The English Breakfast też oczywiście zostaje o 9.30, ale jutro już takie nowości będą. Mini audycji trochę nowych mamy. Gadka z mleczkiem. To już jutro, wtorek 8.30. Tam Szymon Kamuda i Antonina Borczyńska-Bednarek przygotują nam coś do jedzenia, rozumiem.
0: Nie wiem, czy przygotują, bo nie wiem, czy się dogadają, bo Tosia z Szymonem generalnie będą dyskutować o jedzeniu. Tak to może określmy. To będzie debata. Tak to ujmę. Pierwszy odcinek wiem, że już jest przygotowany i ta debata była na tyle długa, że nasze studio produkcyjne teraz ma ogromny problem.
1: Trzeba
0: jak
1: ciąć.
0: To zmieścić w 10 minutach, żeby to miało ręce i nogi, bo rzeczywiście Tosia z Szymonem mają mnóstwo argumentów, będą chcieli w te argumenty także was włączać. Będzie ta audycja, nazwijmy to, interaktywna. Także tak, to jutro o godzinie 8.30. W środę, jeśli chodzi o aferanki, te nazwijmy to tygodniowe, to kolejny nowy element, czyli Adres Poznań, to Arek Augustiak, który będzie opowiadał o ulicach Poznania, o ich historii, o ciekawostkach, o tym, czego, o czym się można pochwalić przed znajomymi, jak idziecie gdzieś na miasto, przychodzicie jakąś ulicą, nagle rzucicie jakąś ciekawostkę, że o, ten budynek to był jakiś, powstał w jakichś tam okolicznościach, w jakimś tam roku i w ogóle tam jest taka historia.
1: No
0: to
1: dobry sposób na small talk. Jeśli nie ma z kimś o czymś gadać, to taką ciekawostką zawsze można dorzucić.
0: No właśnie, to jutro, przepraszam, pojutrze o godzinie 8.30. Jeśli chodzi o czwartek o 9.30, audycja Niekomfortowe Podróże. Ją możecie już znać z niedzieli.
1: Z dłuższego formatu.
0: Z dłuższego formatu, teraz w wersji krótszej. Zosia Frankiewicz dalej będzie rozmawiać z podróżnikami, no ale teraz w formie nieco krótszej. Jeśli chodzi o poranki w tygodniu, to wszystko. Jeśli chodzi o Studencki Patrol, tam także takie krótkie formy mini audycje, to jedna nowa. Promptcast, czyli audycja, tak jak sama nazwa mówi, o sztucznej inteligencji. Koło AI for BM, czyli w tłumaczeniu sztuczna inteligencja w biznesie. No i właśnie o takiej sztucznej inteligencji, trochę też w tym odniesieniu biznesowym będzie. To piątki o 16.30, w niedzielę o 9.30 Odyseja Klasyczna z kolei, czyli Anię Grzyb będzie robić taką lekcję historii muzyki. To też już znacie z dłuższego formatu wakacyjnego, teraz w wersji skróconej.
1: Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Zmiana godziny z Grzybogrania z 9.30 na 8.30. Ważna, to jest bardzo informacja, że zostaje. Nie wiem, jak wy, drodzy słuchacze, odbieraliście tą audycję, ale u nas, przynajmniej na aferankach, to była chyba jedna z ulubionych, tak możemy powiedzieć. Została, no musiała zostać, no bo jednak jesień przecież, no to nadal grzyby oczywiście.
0: No właśnie, sezon grzybowy dopiero się rozkręca tak naprawdę. Jeśli chodzi o godziny zbierania grzybów, trzeba coraz wcześniej wstawać.
1: Bo zabierają jednak.
0: Bo jak pójdziemy na swoje tajne pole grzybowe o godzinie 5.30, to tam już nic nie będzie, w związku z czym teraz trzeba tam być już o 5.00, więc i grzybogranie w czwartki zostaje, ale o godzinie wcześniejszej, nie o 9.30, a o 8.30, ale tak.
1: Żeby tylko korzeń wstał na tą 8.30, w sensie puścił to na 8.30, to będzie dobrze.
0: No, ja myślę, że da radę. Jeśli chce mieć grzyby, no to wyboru
1: to
0: nie
1: musi
0: ma.
1: Stawać wcześniej.
0: Tylko nie może się przyznać, gdzie ta tajny pole grzybowe jest.
1: Nie, no oczywiście. Aferytm już nie pod palmami.
0: No nie, no na palmy trochę za zimno, nie? I na takie... No, znaczy mówiliśmy na początku, że jednak nie jest za zimno, ale za chwilę na pewno już za zimno będzie, także aferytm wraca także do swojej formuły przedwakacyjnej, czyli generalnie nowości, no bo i też rynek muzyczny się rozkręca, więc jest o czym mówić.
1: Tak, także z tych luzów już trochę się bardziej spinamy, bo właśnie więcej tych wydarzeń, czy około muzycznych, czy muzycznych jest i to chyba najważniejsze rzeczy, które ruszyliśmy z jesiennej ramówki. Czy coś pominąłem?
0: No przede wszystkim możemy jeszcze dodać, że jeśli nie zapamiętaliście tego wszystkiego, co myśmy tu nagadali, a to jest dosyć naturalne, bo tych informacji było dużo, no to dwa najważniejsze fakty są takie, że po pierwsze te zmiany już od dzisiaj, także możecie słuchać tak w czasie rzeczywistym na bieżąco, a po drugie zawsze możecie zajrzeć na naszą stronę afera.com.pl. Tam jest po pierwsze tekst, który tłumaczy najważniejsze zmiany, a po drugie w zakładce program wszystko jest już wypisane. Wczoraj wieczorem siedziałem i to wklepywałem, także jest.
1: Tam z dnia na dzień możecie codziennie śledzić, jak ten program wygląda, no bo faktycznie przez ten tydzień, może dwa, będzie trzeba się nastawić. Właśnie o nowej jesiennej ramówce rozmawiałem z redaktorem programowym Radia Afera. Michał Rogoziński był moim i waszym gościem. Dzięki bardzo.
0: Cześć, dzięki.
1: A my się jeszcze budzimy, bo wrzesień się kończy. To Green Day na antenie.

0: That's Goat Girl. And as the embers die out on today's English breakfast, I'd like to thank you all for tuning in. You've been delightful. Don't forget to join us again on Friday for more of the same. And in the meantime, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: 1. 2.
4: We've all been blessed with wings of our own.
3: 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry. Ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
7: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Mówiliśmy wam w trakcie serwisu sportowego, że będziemy informować, moi drodzy, o tym, jak przebiega mecz Katarzyny Kawy. Troszkę żeśmy się zapomnieli. Ale
1: najważniejsze chyba powiemy to, bo to spotkanie jeszcze trwa, jeszcze się nie zakończyło. Pierwszy set Katarzyna Kawa wygrała 7-6 z Matsuda, to jest Japonka. Drugi set przegrała 2-6, no i trwa właśnie set trzeci. Na razie 1-1, 2-1 niedługo może być dla Katarzyny
0: Kawy. Już mamy 2-1 w trzecim secie, moi drodzy.
1: Masz chyba.
0: No tak, więc Katarzyna Kawa w tym momencie na prowadzeniu, piłka po jej stronie, no i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, a jak się już rozwinie, nie zakończy, to jutro was o wszystkim poinformujemy. Trzymamy kciuki za Katarzynę Kawę, która z ręką Matsudą.

0: Możemy zrobić recenzję jabłecznika teraz.
1: Jutro powiemy.
0: Jutro zrobimy recenzję jabłecznika. Poczekamy z tym jabłecznikiem do jutra. Dzisiaj nie dotkniemy go. Jutro zrobimy recenzję jabłecznika na poranku. Na świętego Wacława w polu pustki w domu Sława to przysłowie numer 1, przysłowie numer 2. Gdy na Wacława i Michała jasno, nie będzie w zimie ciasno. Nadal nie dowiedzieliśmy się, co to znaczy. Prawdopodobnie się nie dowiemy i prawdopodobnie już nigdy tego przysłowia na oczy nie zobaczymy.
1: Miejmy no chyba, że za rok.
0: No, jak się dobrze koniunkcja
1: no i zobaczymy,
0: ułoży.
1: Co tam z Michałem jest wykombinowane na jutro, bo może to właśnie z nim coś takiego, ale to spokojnie, to też jutro, jeśli chodzi o koncert, który już dzisiaj w klubie Dwa Progi o godzinie 19, no to wygrywa Karol. Bardzo nas zainspirował swoją taką ambitną, bym powiedział, odpowiedzią. Karol.
0: To nie jest tylko odpowiedź, tak. To jest plan i to jest chyba bardzo skuteczny
1: plan. To jest sprytny plan, tyle bym powiedział. Karol napisał odpowiedź na pytanie, jak się utajnić w poniedziałek w pracy? Najlepiej przedłużając weekend, po prostu nie przychodzić.
0: Tak, moi drodzy, i Karolu, do ciebie pójdzie zaraz wiadomość SMS z wszystkimi szczegółami. Dziękuję.

zaczynam, kiedy coś się dzieje. Wtedy mam znów chęci, trochę siły i nadzieję. Kiedy coś się kończy, wtedy się rozmywam.

zapawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem.

spełniasz oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: pseudo-gazdwa.
1: Autopromocja. Sporting Club Afera.

0: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech Twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Radio Afera.

0: Rewanż odbędzie się w tę niedzielę w Gorzowie. Początek decydującego starcia o godzinie 17.
1: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Park Wilsona przejdzie zmiany. Remont przejdą konkretnie muszla koncertowa i fontanna. Obydwie atrakcje parku musiały przejść renowację ze względu na zły stan techniczny. Charakterystyczna fontanna w kształcie ośmioramiennej gwiazdy powstała w 1929 roku z okazji powszechnej wystawy krajowej. Z kolei muszla koncertowa została otwarta 7 lat później. Zmiany w parku Wilsona są częścią projektu finansowanego ze środków unijnych, którego celem jest przywrócenie życia miejscom o istotnym znaczeniu dla miasta. To wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera, 98,6 MHz.
2: Mamy 16.
1: Studencki patrol na 98,6.
2: Ostatnie promienie słońca i już taka niemała zapowiedź jesieni, a to znaczy, że wraca studencki patrol. Będziemy się przyglądać, jak i uniwersytety z całego Poznania budzą się do życia po tym letnim śnie. I o 17.10 porozmawiamy o tym, jak wrócić do pracy bądź nauki po wakacjach z dr Karoliną Appel z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego dużo dobrze dobranej muzyki i newsy ze świata akademickiego. So

0: O 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Jeden. Dwa.
2: We've all been blessed with wings of our own.
1: Trzy. I tak dalej. 50881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
3: Autopromocja. Radio

technologicznego w Sydney i jest to oczywiście dla wszystkich i to wydarzenie ma wstęp wolny, także wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę put.poznań.

ekonomicznym w Poznaniu. Tematem przewodnim tego seminarium brzmi równość płci na rynku pracy, ostatni rozdział. I ten temat może szczególnie zainteresować osób, którzy są zainteresowani ekonomią feministyczną, ale również po prostu ekonomią i chcą posłuchać o jakichś najnowszych doniesieniach w tej dziedzinie, jak i porozmawiać z osobami również tym zainteresowanym. A więcej informacji możecie znaleźć na stronie ue.poznań.pl.

0: Tak, na pewno, Adamie, pojawisz się jako gość. Myślę, że słuchacze chcą usłyszeć twój głos i twoje niesamowite historie z tych wakacji. Aczkolwiek jest to prawda, od tego semestru będę prowadził dla was audycję Odrestaurowani. Będzie dużo nowych treści, będzie też stary format, który pojawiał się u Adama co tydzień. Mam nadzieję, że polubimy się.
1: Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, no bo pokazałeś się z najlepszej strony na odcinkach, które już zdążyłeś ze mną nagrać przed wakacjami. Format, jeżeli chodzi o to, kiedy odcinki się będą odbywać, się nie zmienia. Dalej to będzie 16:30 w każdy poniedziałek, z drobnymi wyjątkami, o których będzie przecież wszystko informowane. A co do formatu naszej audycji, ja Jakubowi nie narzucam żadnych limitów, więc wszystko, co się od dzisiaj będzie działo, będzie zależeć od niego. Więc może będzie tak samo, może będzie trochę inaczej. No mówi, że ma kilka nowych pomysłów, więc ja na pewno będę słuchał tej audycji, żeby się dowiedzieć, co tam będzie się działo.
0: Adamie, nie tylko będziesz słuchał, ale mam nadzieję, że będziesz uczestniczył w niej aktywnie. Jest kilku gości już zaproszonych tutaj do nas do studia. Mam nadzieję, że historie, które mają dla państwa przygotowane, będą jak najbardziej ciekawe.
1: I myślę, że tak naprawdę na pierwszy odcinek otwierający nowy sezon Odrestaurowanych, na nowy semestr, to w sumie byłoby tyle.
0: Dokładnie tak. Także witamy was wszystkich w nowym sezonie Odrestaurowanych, z nowym prowadzącym.
1: A ja was w pełni spokoju zostawiam w rękach Jakuba i jadę na Europę.
0: Jedź na Europę, wracaj czym prędzej, opowiedz nam, jak było, czy Mondeo dało radę, ale to wszystko dowiecie się w następnych odcinkach. Zapraszam.
1: Dziękuję bardzo,
0: Adamie. I do usłyszenia.
2: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Putrenovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Autopromocja.
4: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
3: Słuchamy was i jesteśmy dla was.
5: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
3: Magazyn reporterów Radia Afera.
6: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
3: W każdy poniedziałek o 20. Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.

I on, to wydarzenie potrwa przez 3 dni. Będą dostępne różne warsztaty oraz na sam koniec 7 października w środę o godzinie 19 będzie koncert główny. Wstęp jest wolny na każde z tych warsztatów oraz koncertów, także może tak wyjść z dosyć, jakby to powiedzieć, dosyć mocno ukulturalnić się na początek tego roku akademickiego. Jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam was na stronę amus.edu.pl.

0: Pierwsze 40 minut postoju w strefie płatnego parkowania na ogrodach będzie bezpłatne. Komisja Nadzoru Rady Miasta przyjęła projekt uchwały w tej sprawie. Zakłada ona również uruchomienie strefy 1 grudnia, a nie jak planowano wcześniej 2 listopada. Miasto proponowało, aby bezpłatne były pierwsze 3 godziny parkowania, ale na to nie zgodził się wojewoda, który podkreślił, że zgodnie z prawem opłatę pobiera się od 1 godziny postoju. We wtorek nad uchwałą głosować będą radni miejscy. I to wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Mamy 17.
2: Studencki patron.
1: Pierwsza godzina minęła zatrważająco szybko, ale nie martwcie się, na tę godzinę mam również dla Was sporo przygotowane, bo za niecałą 10 minut porozmawiam z dr Karoliną Appel z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM o tym, jak wrócić do pracy po wakacjach. Oprócz tego oczywiście dużo, dużo muzyki specjalnie dla Was wyselekcjonowanej oraz to, co się dzieje na poznańskich uczelniach.

0: o to chodzi, bo z niego korzystamy. Natomiast niewątpliwie warto gdzieś tam też szukać takiego czasu rzeczywistego skupienia. I na przykład robić sobie rzeczywiście takie przerwy od telefonu, bez telefonu. No bo można powiedzieć, że właśnie największym problemem nie jest samo w ogóle korzystanie ze smartfonów. To raczej dzisiaj sobie nie wyobrażamy pewnie życia bez. Natomiast to ciągłe przełączanie uwagi, prawda, między nauką a powiadomieniami. Więc żeby dbać o takie czasy, kiedy rzeczywiście będziemy potrafili być skupieni.
1: No właśnie odnośnie tych jeszcze telefonu, ale też ogólnie może o prokrastynacji, bo czasami, kiedy musimy zacząć się uczyć jakiegoś ciężkiego materiału, to możemy wybrać czy telefon, czy na przykład posprzątanie całego pokoju i czy mówimy wtedy o prokrastynacji zazwyczaj i czy prokrastynacja to jest lenistwo, czy może nawet taki ukryty lęk przed wysiłkiem umysłowym, przed nauką nowych rzeczy. Mm-hmm.
0: Tak, i to nawet nie tylko chodzi o umysłowy wysiłek, prawda, ale zawsze, no jak mamy jakieś wydarzenia, rzeczy, które są dla nas ważne, ale których się troszkę obawiamy, no to jest jakiś mechanizm taki radzenia sobie, żeby oddalać, prawda, jeszcze czymś innym się zajmę, jeszcze coś innego najpierw, a później dopiero przystąpię, no tylko, że często jest tak, że jak to odsuwamy, to później jesteśmy bardziej zmęczeni, mamy mniej siły i tak naprawdę jeszcze trudniej nam się często zabrać, więc dobrze jest jednak te rzeczy, które są trudne, no brać na warsztat, prawda, najpierw, a później może tak to sprzątanie czy inne. Chociaż czasem też pomaga to trochę rozładować, prawda, jakieś tam napięcie i czasem to też pozwala trochę zebrać myśli, więc no trzeba sobie wypracować jakoś własny tutaj sposób.
1: No właśnie o tych sposobach, no bo jeśli, tak jak pani doktor słusznie zauważyła, nie możemy wrzucić telefonu na dno szafy, no bo jest nam potrzebny, a jeżeli jakieś takie porady miałaby pani doktor do tego, jak wdrożyć ten taki moment, że odcinam, odkładam telefon i dobra, teraz się skupiam. Czy jesteś, ma pani doktor jakieś może porady w tym temacie?
0: No to na pewno warto przejrzeć swój telefon pod kątem powiadomień wszelakich różnych i zastanowić się, czy wszystkie one rzeczywiście są nam potrzebne, czy może niektóre możemy jakoś tam inaczej w ustawieniach, prawda, zarządzić, żeby one nas tak nie wyrywały. Na pewno też taka architektura w sensie fizyczno się zważna. To znaczy, jak nie chcemy, żeby ten telefon nas rozpraszał, to lepiej naprawdę go wynieść do innego pomieszczenia, tak, bo okazuje się, że nawet to, kiedy on leży i jest niby odwrócony, czy właśnie wyciszony i tak dalej, ale sama jego obecność już jest jakaś rozpraszająca. Więc dobrze sobie znaleźć jakieś inne miejsce w innym pomieszczeniu, gdzie ten telefon będziemy mogli odłożyć i nie będziemy mieli tej pokusy, żeby jednak sprawdzić, jednak zajrzeć.
1: A teraz jeszcze dla nowych studentów, ponieważ ci już, którzy wracają po raz kolejny na uczelnię, to mogą nie mieć tego problemu. Natomiast do nowych studentów, co im powiedzieć, kiedy po tych 2 tygodniach faktycznych starań i tej motywacji wstawania wcześniej, uczenia się i też odpowiedniej higieny snu, nagle mają gorszy dzień i mają może takie poczucie, że rzucić te studia, bo się nie nadaje. To co wtedy, jak możemy tak łagodniej traktować samego siebie?
0: No właśnie, dla siebie trzeba mieć też dużo cierpliwości, wyrozumiałości i sobie myślę tak, że studiowanie, jakby funkcjonowanie w procesie studiów też jest pewną umiejętnością i tak jak my musimy się nauczyć innych umiejętności, tak musimy się też nauczyć tego studiowania, tak? To jest jednak trochę inny tryb nauki niż ten, który mieliśmy w szkole średniej, więc no jakby to trochę uczenie się nowej mapy, tak? Jakiegoś nowego trochę dla nas świata, więc jakby nie jest niczym dziwnym, że różnych rzeczy nie wiemy, że się nie orientujemy, że nie znamy topografii budynków, że nie znamy dobrze jeszcze planu zajęć i tak dalej, i tak dalej. I moja bardzo taka rada jest taka, żeby pytać, żeby nie bać się zadawać pytań i że tutaj inne osoby są też od tego, żeby informacji udzielać i po prostu, żeby się dowiadywać tego, czego nie wiemy, bo to rodzi gdzieś tam to nasze poczucie bezpieczeństwa. I żeby też pamiętać o tym, że stres, który się pojawia w tej sytuacji, kiedy coś jest dla nas nowe, nieznane, gdzie pierwszy raz wkraczamy w jakiś obszar, jest znowu czymś bardzo takim naturalnym, normalnym. Wszyscy przez to przechodzili na początku i dlatego też jakby warto gdzieś traktować ten stres jako taki sygnał, nie? Że to jest jakby sytuacja dla nas nowa, ale też jakoś dla nas ważna, zależy nam, prawda, żeby się dobrze odnaleźć, żeby dobrze gdzieś tutaj wystartować i w związku z tym żeby też no, mieć takie zrozumienie, że to wszystko jakby stopniowo się poukłada, że to, co się na początku wydaje trudne, niezrozumiałe, skomplikowane, z czasem będzie jasne i jakby się w tym wszystkim odnajdziemy. I w związku z tym też myślę, że warto sobie taki robić plany też takie krótkofalowe. Nie myśleć od razu o całym semestrze i że właśnie to ja już się w ogóle nie nadaję i tak dalej, jak pan powiedział, że mogą się takie myśli pojawić, ale raczej myśleć o tym właśnie, no to co mam w tym tygodniu, nie? Co mam na jutro, co mam do przygotowania na pierwsze, kolejne zajęcia i tak dalej, żeby sobie też dzielić na takie kroki, na etapy. No i myślę też jeszcze druga rzecz, bym powiedziała, oprócz właśnie, to się wiąże trochę z tym pytaniem i zadawaniem pytań innym, że kluczowe są relacje też myślę, żeby też ten czas początkowy gdzieś poświęcić na to, żeby właśnie się odnaleźć nie tylko w budynku, na studiach, w zajęciach, w planie zajęć, ale też właśnie, żeby się odnaleźć w grupie, nie, żeby też zbudować te relacje, co myślę się dzieje też, no właśnie dzięki mediom społecznościowym, grupom, ale też różnym wyjazdom integracyjnym, spotkaniom, to jest bardzo ważne, bo jak mamy tą świadomość, że właśnie już znamy ileś osób, że możemy właśnie liczyć na wsparcie, na pomoc, to jest bardzo, bardzo pomocne.
1: I myślę, że tym pozytywnym akcentem chciałbym pani bardzo podziękować za tę rozmowę. Moim i waszym gościem była pani dr Karolina Apel z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Tak.
0: Ja również panu bardzo dziękuję i tak może takie zdanie na koniec chciałabym powiedzieć, że studia to jest trochę taki maraton, prawda? I że początek jest ważny, ale on nie jest jakby rozstrzygający i decydujący. I tu nie chodzi tylko o dobry pierwszy dzień czy pierwszy tydzień, ale jakby taki cały proces, więc warto sobie tak o tym pomyśleć.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Tak, również bardzo dziękuję.

0: pot na treningu piłkarskim. To akurat łatwo zrozumieć. W końcu niewielu piłkarzy posługuje się na co dzień językiem literackim. Ale mało tego. Motywacja faluje. Nawet podczas wykonywania tej samej czynności nasza motywacja może falować, rosnąć, spadać, chwilami trzymać poziom, po czym znów się załamywać. Opublikowany w 2025 roku w Educational Psychology Review przegląd 80 badań dotyczących motywacji pokazuje, że motywacja tej samej osoby może zmieniać się z chwili na chwilę. Dobrze obrazuje to badanie Julii Dietrich i współpracowników. Przez 10 kolejnych tygodni obserwowali oni 155 studentów uczestniczących w wykładach. Trzy razy podczas każdego 90-minutowego spotkania pytali ich między innymi o oczekiwanie sukcesu, wartość wykonywanego zadania i odczuwane koszty. Okazało się, że poziom motywacji zmieniał się u tej samej osoby podczas tego samego wykładu. A zatem o 10:05 Ala była zmotywowana. O 10:40 odpływała gdzieś myślami. O 11:00 zadawała pytanie, bo nagle coś ją zainteresowało. Nie wiem, czy Ala ma kota, ale wiem, że motywacja Ali nie jest stała i zmienia się nawet kilka razy w czasie wykonywania jednej i tej samej czynności. Motywacja nie jest więc czymś, co jedni wylosowali w genetycznej loterii po to, by inni do końca życia musieli patrzeć, jak zmotywowani wstają o 6:00 rano, biegają, uczą się hiszpańskiego i jedzą brokuły. To raczej proces, który ukierunkowuje nasze działanie, wpływa na jego intensywność i pomaga zdecydować, jak długo będziemy je kontynuować. Chętniej wstanę z kanapy, żeby przynieść sobie chipsy do oglądania filmu, niż po to, żeby zrobić pompki, przysiady i rozciąganie. W obu przypadkach jestem dokładnie tym samym człowiekiem. Co sprawia, że w jednych okolicznościach chce nam się działać, a w innych nie? Odpowiedzi jest oczywiście mnóstwo. Gdybym chciał opisać wszystkie, ten tekst zapewne skończyłby się w okolicach przyszłego Bożego Narodzenia. Nie jestem aż tak zmotywowany. Dlatego skupię się na jednej odpowiedzi i zacznę ją przekornie od zadania pytania. Co sprawia, że mieliście dobry dzień w pracy? Ktoś was pochwalił? Dostaliście nagrodę? Ktoś ze współpracowników wam pomógł? Szef był miły? Jasne, każda z tych rzeczy może mieć znaczenie. Ale jest coś, co w badaniach Teresy Amabile i Stevena Kramera wyróżniało się szczególnie. To poczucie, że udało się ruszyć do przodu. Badacze poprosili 238 osób pracujących w 26 zespołach w 7 firmach, aby przez kilka miesięcy codziennie opisywały, co wydarzyło się w pracy, jak się czuły i jak wyglądała ich motywacja. W sumie zebrali blisko 12 tysięcy codziennych zapisów. Były w nich pochwały, konflikty, pomoc współpracowników, zachowania szefów, problemy organizacyjne i informacje zwrotne. Ale jeden element szczególnie często pojawiał się w dobrych dniach. Poczucie zrobienia kroku naprzód. Zasada postępu. W 76% dni, w których badani deklarowali najlepszy nastrój, pojawiał się jakiś postęp w pracy. A co się pojawiało, gdy w opinii pracowników dzień był zły? Najczęściej coś, co równało się krokowi w tył lub staniu w miejscu pomimo prób ruszenia do przodu. Wykonywany eksperyment się nie udał. Wrócił problem, który wydawał się rozwiązany. Realizowany projekt utknął gdzieś po drodze. Wtedy było źle. Amabile i Kramer nazwali odkryty przez siebie mechanizm Progress Principle, zasadą postępu. Jej sens jest zaskakująco prosty. Jednym z najważniejszych codziennych wydarzeń wspierających pozytywne emocje i wewnętrzną motywację w pracy jest poczucie, że posuwamy się naprzód w czymś, co ma dla nas znaczenie. I tutaj pojawia się szczególnie dobra wiadomość. Wielkie sukcesy mile widziane, małe wystarczą. Osiąganie wielkich celów oczywiście jest przyjemne. Cudownie jest zamknąć wielki projekt, dostać Nobla albo wysłać książkę do wydawcy. Problem w tym, że Noble pojawiają się stosunkowo rzadko, a na naszą codzienność składają się znacznie mniej spektakularne zdarzenia. Napisałem stronę, Naprawiłem błąd. Odpowiedziałem na 3 maile. W końcu zrozumiałem, dlaczego ta cholerna formuła w Excelu nie działa. Wykonałem telefon, który odkładałem od tygodnia. Często wystarczy, że coś, co rano było puste, wieczorem jest trochę bardziej wypełnione. Wystarczy, że do mózgu dotrze informacja: to działa, potrafię, jestem dalej niż byłem. A taka informacja wpływa na to, co robimy później. W dniach postępu ludzie badani przez Amabil i Kramera byli bardziej zmotywowani i lepiej oceniali swoje doświadczenia w pracy. W ich głowach mogło nastąpić użyteczne zapętlenie. Postęp, lepsze samopoczucie, większa motywacja, większe zaangażowanie, kolejny postęp. Niestety ten sam mechanizm może działać również w drugą stronę. Utknięcie rodzi frustrację. Frustracja zmniejsza ochotę do działania, a kiedy działamy mniej, jeszcze trudniej zobaczyć postęp. Im bliżej, tym bardziej nam się chce. Jest jeszcze coś. Byliście kiedyś na mecie maratonu? Ludzie, którzy przez poprzednie 4 godziny walczyli z bólem, zmęczeniem i pytaniem, po co mi to do cholery było, nagle widzą metę i przyspieszają. Psychologia zna to zjawisko od dawna. Już ponad 50 lat temu obserwowano w eksperymentach, że szczury biegnące po nagrodę przyspieszały, kiedy znajdowały się coraz bliżej jedzenia. A ludzie z całym naszym wyrafinowaniem, smartfonami i kredytami hipotecznymi robimy coś bardzo podobnego. Naukowcy sprawdzili ten mechanizm na przykładzie działającego w praktyce programu lojalnościowego kawiarni. Klienci otrzymywali kolejne stemple za zakupy, a po zebraniu wymaganej liczby czekała na nich darmowa kawa. Co się okazało? Im bliżej nagrody byli klienci, tym częściej kupowali kawę. Odstępy między kolejnymi zakupami skracały się wraz ze zbliżaniem się do celu. Okres między 3. a 4. wizytą był znacznie dłuższy niż ten między wizytą 7. i 8. A zatem motywuje nas nie tylko świadomość, że zrobiliśmy postęp. Znaczenie ma również to, że widzimy metę. A co na to dopamina? To wszystko ma oczywiście również biologiczne podłoże. Dużo dzieje się za sprawą dopaminy. Tutaj jednak trzeba uważać, bo dopamina została w pop-psychologii potraktowana mniej więcej tak jak gluten i pandemia kilka lat temu. Zaczęła wyjaśniać wszystko. Tymczasem dopamina nie jest po prostu hormonem szczęścia, ani magiczną substancją uwalnianą za każdym razem, kiedy osiągamy mały sukces. Jej rola jest znacznie ciekawsza. Badania wskazują na ważną rolę dopaminy w motywowaniu. Nie chodzi o prosty schemat: odhaczyłem zadanie, dostałem zastrzyk dopaminy, jestem szczęśliwy. To zdecydowanie zbyt proste. Bliżej prawdy jest układ: doświadczenie postępu dostarcza informacji, że nasze działanie prowadzi do rezultatu. Nie czekaj, aż ci się zachce. Często wyobrażamy sobie motywację mniej więcej tak. Poczuję motywację, zacznę działać, pojawi się postęp. I czasami rzeczywiście tak jest. Ale może być również odwrotnie. Robię coś małego, widzę postęp, bardziej chce mi się zrobić następny krok. To ważna różnica. Bo jeżeli uznajemy motywację za warunek rozpoczęcia działania, pozostaje nam siedzieć i czekać, aż przyjdzie. A ona bywa kapryśna, trochę nieśmiała, kryguje się na niedostępną. Możemy więc spróbować wejść do tego procesu od drugiej strony. Nie, muszę dzisiaj napisać artykuł, tylko otworzę dokument i napiszę pierwszy akapit. Nie, muszę zacząć regularnie ćwiczyć, tylko wyjdę na 10 minut. Nie, muszę uporządkować cały projekt, tylko poprawię jedną tabelę. Mało? Owszem, i właśnie o to chodzi. Nawiążę do jeszcze jednego badania. Znowu będą kawa i pieczątki. Jedna grupa klientów dostała pusty bloczek na 10 pieczątek, druga bloczek na 12, ale z 2 pieczątkami już na swoim miejscu. A zatem w obu przypadkach trzeba było zebrać jeszcze 10. Tyle, że pierwszy bloczek mówił: jeszcze nie zacząłeś, a drugi: już jesteś w drodze. Tak, wiem, bloczki nie mówią. Ale wyniki już tak. Zaobserwowano wyraźny efekt. Osoby, które dostały 2 naklejki na start, częściej docierały do końca. I to jest chyba najciekawsze. Czasem nie trzeba wiele, żeby łatwiej było nam zrobić kolejny krok. Wystarczy zobaczyć, że pierwszy już jest za nami. Być może właśnie dlatego tak lubię skreślać rzeczy z listy. Cyk, odhaczone. Często zaczynam dzień od wypisania sobie spraw, którymi muszę się zająć. Dziś, w tym tygodniu, w tym miesiącu. Zwykle lista obejmuje kilkanaście, a nierzadko kilkadziesiąt pozycji. Dawniej wpisywałem tylko te najważniejsze. Dzisiaj zapisuję wszystko. Nawet coś w rodzaju napisz maila, zadzwoń do, podlej kwiaty. Robię to częściowo dlatego, że w natłoku spraw zdarzało mi się po prostu zapominać o drobiazgach. Ale jest jeszcze inny powód. Lubię widzieć, że lista się skraca. Lubię ten moment, kiedy coś mogę skreślić. Nie dlatego, że wysłanie jednego maila jest jakimś osiągnięciem. Po prostu dostaję mały, wyraźny sygnał. Ruszyłem do przodu, zostało mniej. A czasami właśnie tego potrzebujemy, żeby zrobić następną rzecz. Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
4: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Studencki Patrol Radia Afera.

0: Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
3: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.

0: daleko nam do tego.
1: No, ale jeśli chodzi o punkty i o taki basket, no tak, to zdecydowanie jest to coś, co w tym roku zespołowi Edmundsa Walejki się przynajmniej na razie udaje, bo drugi mecz wygrany, drugi raz bardzo dużo tych punktów zdobytych. No właśnie, 107-98 to rezultat tego spotkania, to już powiedziałeś. Rezultat, który tak naprawdę poza może drugą częścią gry cały czas rósł bardzo intensywnie, tak byśmy to określili, bo 28-20 to był wynik już pierwszej kwarty i wtedy można się było spodziewać, że poznaniacy, którzy no, całkiem solidną serię zaprezentowali, bo od stanu 4-10 zdobyli aż 16 punktów z rzędu, tak naprawdę no 3,5 minuty to taki okres, kiedy te punkty wpadały raz za razem tylko i wyłącznie do jednego kosza, no to można było pomyśleć, tutaj ta zaliczka już naprawdę została zbudowana solidna, już udało się pokazać dużo, wcale nie musi być lepiej, a tu trąba, okazuje się, że owszem, partia druga taka skuteczna nie była, bo tam prawie gospodarze no nawet złapali, nawet nie prawie, po prostu złapali w końcówce poznaniaków. Było tam 36-36, później nawet przez moment prowadzili Krośnianie jednym punktem, no ale ostatecznie na drugą przerwę 47-405 basket schodził z taką minimalną zaliczką, no ale później tych punktów było jeszcze więcej w kolejnych częściach spotkania. Ta trzecia, najbardziej efektowna, świetnie się to oglądało, 38 punktów zdobytych w zaledwie 10 minut przez zawodników Edmundsa Walejki. To był taki moment, który najbardziej pokazał to, jak gra łotewskiego trenera ma wyglądać. To znaczy dużo zaangażowania, bardzo agresywnie, bez odpuszczania. No i to, co mówiłem, taki basket na tak, czyli jak najbardziej do przodu, jak najwięcej punktów, to ma być jak najbardziej efektowne. No i jak na ten moment, to się zdecydowanie sprawdza. No udało się to po prostu przełożyć na takie odpowiednie zaangażowanie. Mówił o tym po meczu skrzydłowy Filip Siewruk.
2: Po prostu zagraliśmy się super koszykówkę, byliśmy agresywni, graliśmy przede wszystkim cały czas jak zespół przez 40 minut. Trener cały czas nas pchał do przodu.
1: No i też jest ważne, prawda? Niby te 30 parę punktów na kwartę, a tu jednak przychodzi trener i pcha, żeby tych oczek było jeszcze więcej.
3: No nie można odpuszczać. Jeśli chce się wygrywać, to trzeba być przez cały mecz skupiony, zaangażowany. No i wtedy się wygrywa, po prostu.
1: Tak jest. Tego zaangażowania może trochę zabrakło Krośnianom, bo jak sobie popatrzymy na zdobycze poznaniaków, Patryk Stankowski to jest nazwisko, które się wybija. 30 punktów w tym spotkaniu. On był najskuteczniejszy już w pierwszym meczu tego sezonu z AZS-em Politechniką Opolską, natomiast tam to było bodajże 19 punktów, tutaj 35 rzutów celnych na 7 za 2, 6 na 8 za 3, no to jest kapitalna statystyka, natomiast trzeba też przyznać, że Krośnianie po prostu Patrykowi zostawiali bardzo, bardzo dużo miejsca na takie zachowania, no i to się przełożyło na to, że może po prostu mógł sobie na to pozwolić Stanek, do tego jeszcze 8 asyst, także zdecydowanie najważniejsze ogniwo zespołu Edmundsa Walejki. Ta czwarta kwarta, tam się co prawda prowadzenie nieco zmniejszyło, ale nie było większego ryzyka, że basket ten mecz przegra, bo tak naprawdę
3: te 5 minut już było po prostu za mało, gdzie gospodarze zaatakowali. Enea miała na tyle przewagę, że ten mecz po prostu dowiozła, a nawet trochę powiększyła.
1: Tak jest. No zresztą z reguły tak bywa, że w końcówkach to i zawodnicy, którzy dostają mniej minut, no to oni właśnie grywają. No tutaj akurat może niekoniecznie aż tak do tego stopnia, że tu nie wiem, cały skład był wymieniony, ale rzeczywiście już tak delikatnie spokojniej było. Także basket mimo osłabienia poradził sobie fenomenalnie. Osłabienia, bo dodajmy, zabrakło Mateusza Roszczki, kontuzjowanego, jego nie było już w pierwszym meczu. Zabrakło też Samto Dimanocie, czyli jednego z dwóch obcokrajowców. On ten pierwszy mecz z AZS-em Politechniką Opolską kończył z lodowym okładem na kolanie. Chodził, tak rozdawał autografy kibicom, uśmiechał się, no ale nie było sensu ryzykować. W każdym razie jest wygrana nad Spadkowiczem z Basket Ligi, to też dodajmy, nad poprzednim klubem Edmundsa Walejki, to też dodajmy, bo jeszcze
3: rok sentymentalny temu powrót.
1: To właśnie, jeszcze rok temu o tej porze tam właśnie łotewski trener pracował. No i to jest coś, co napędza, zdaniem Filipa Siewruka, cały zespół do dalszej pracy.
2: Bardzo się cieszymy, że mamy to drugie zwycięstwo, że fajnie otworzyliśmy ten sezon. Przez cały tydzień napędzaliśmy się właśnie pod ten mecz. Każdy trening był właśnie z myślą o to, żeby tutaj wszystkie najważniejsze detale dopracować na ostatni szczegół.
3: No i właśnie.

0: Ten wynik dał to NA Basket Poznań, że po dwóch meczach z dorobkiem 4 punktów prowadzą w tabeli. Są na pierwszym miejscu. Fakt jest taki, że bilans tutaj robi swoje, ponieważ inne drużyny, trzy drużyny oprócz NA Basket też te 4 punkty mają, ale mają po prostu gorszy bilans, zatem są niżej w tabeli.
1: No właśnie, a takim zespołem teoretycznie, który mógłby zagrozić miasto Szkło Krosno, powinno być Edmunds Valleyko, bardzo ucieszony po tej wygranej, patrzy na nią szerzej i mówi, że to jest dowód na to, że klub się rozwija.
2: To zwycięstwo, myślę, klub czekał 5-6 lat, Paweł. Nigdy nie wygrałeś na Podkarpacie i nigdy nie wygrał pierwszy mecz. Teraz jest i pierwszy mecz, i jest zwycięstwo pierwsze podkarpackie, i dlatego gratulacje do całej organizacji. Super pracujemy, super krok za krokiem idziemy. My nie rozmawiamy, my robimy.
0: A kolejną okazję, by zdobyć kolejne punkty i utrzymać pierwsze miejsce w tabeli, NA Basket będzie miała 4 października, czyli za tydzień w niedzielę. U siebie zmierzy się z zespołem PGE Spójnia Stargard.
1: Czyli jeden z tych zespołów, który też ma bilans 2-0, także spodziewamy się świetnego widowiska na koniec następnego sportowego weekendu w Poznaniu. Była wygrana panów pierwszoligowych, była też wygrana pierwszoligowych pań. To mógł z Poznań, który zainaugurował sezon także z zespołem z Podkarpacia. Jeśli mnie moja wiedza geograficzna nie myli, to Łańcut też to jest jakiś taki półprawy dolny róg polskiej mapy.
0: No, co ciekawe, drużyna z Poznania nie była faworytem, ponieważ 2 tygodnie wcześniej mierzyła się właśnie z tym zespołem na turnieju przedsezonowym i ten mecz przegrała 77-83. Tym razem było inaczej, bo MUX Poznań na wyjeździe wygrał 59-52.
1: W związku z czym możemy powiedzieć, że Pantery Łańcut wygrały tylko na liczbę znaków w nazwie, bo jeśli ktoś tego nie wie i nigdy nie widział, to Pantery Łańcut nie mają żadnej spacji w swojej nazwie. To jest ciekawostka, którą ja się bardzo muszę podzielić, bo w przepisach Polskiego Związku Koszykówki jest tak, że jest maksymalna liczba znaków w nazwie klubu, to jest 35 znaków i po dodaniu wszystkich sponsorów tytularnych Pantery Łańcut mają idealnie 35 znaków, ale tylko i wyłącznie po usunięciu spacji, więc ta nazwa z kilkoma firmami w środku jest jednym słowem, tak to jest formalnie wszędzie zapisywane, no ale na tyle efektownych akcji było stać wyłącznie Pantery, no bo tak, mówimy o wyniku dosyć niskim, nawet jak na standardy kobiecej pierwszej ligi. I tak naprawdę jeśli chodzi o jeden i drugi zespół, to pojedyncze zawodniczki w ogóle przekraczały barierę 10 oczek. Alicja Szlosek 14, Marta Mokuła 13, jeśli chodzi o zespół z Poznania, to jest zawodniczka, którą warto zapamiętać, rocznik 2009. Po drugiej stronie na przykład doskonale znana Alicja Rogozińska, która grała kupę lat w AZS-ie Politechnice, tym razem zeszła do pierwszej ligi, no i w swoim debiucie w nowych barwach, mimo 28 ponad minut na parkiecie, 0 punktów.
0: Tak czasami się zdarza.
1: Tak jest, także MUX ma za sobą udaną inaugurację, a teraz będzie miał przed sobą derby. W niedzielę o godzinie 16 podejmie w hali B Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji zespół lidera Swarzędz.

0: deszcz, albo generalnie taka już jesienna plucha, no wczoraj było bardzo ładnie, przedwczoraj też było bardzo ładnie. No i to było widoczne w pierwszych wyścigach, bo dwie gonitwy w inauguracyjnej serii Skorpione przegrały 1-5 i po wszystkim Kacper Pludra, czyli jeden z zawodników, który właśnie taką porażkę zanotował, mówił, że nawierzchnia była zaskakująca.
1: Po próbie toru myślałem, że moje motocykle dobrze się sprawują, aczkolwiek w tym pierwszym moim wyścigu, czyli trzecim wyścigu zawodów, zostałem kompletnie z tyłu i tylko oglądałem, jak tam chłopacy odjeżdżają. Później wprowadziliśmy korekty, myślę, że było coraz lepiej. Dwa wyścigi prowadziłem, ale po moich błędach zostałem objechany po prostu.
0: Słońce spowodowało też przesuszenie skrajnych części toru, to z kolei wpłynęło na pola startowe, no bo one funkcjonowały nieco inaczej niż zwykle i do tego miały duże znaczenie, jak to bywa na Golęcinie, dla późniejszych losów wyścigów.
1: Z pierwszego i z czwartego pola nie mogłem wyjechać. Trzy starty z tych pól kompletnie przegrane. Z drugiego i trzeciego wygrałem starty, można powiedzieć, z najlepszymi zawodnikami, także te pola gdzieś tam mi nie pomogły. Może trzeba było zrobić jakieś radykalne zmiany na te pola.
0: Mówiliśmy o dwóch podwójnych porażkach w pierwszej serii, to się wyrównało, bo do tego doszły dwa podwójne zwycięstwa w tych wyścigach, gdzie były największe osłabienia po stronie Stali Gorzów, czyli 12-12 po pierwszej serii mieliśmy. No i generalnie PSZ później był ewidentnie drużyną lepszą, ale totalnie nie wiedział, co z tym faktem zrobić, nie potrafił przełożyć tego na przewagę. No bo generalnie gorzowianie stanowili raczej tło dla gospodarzy. To owszem, możemy mówić o dwóch zawodnikach, którzy rzeczywiście są na poziomie Ekstraligi, Duńczyk Anders Thomsen, Norwek Matthias Polestad, no ale to było wszystko. Reszta była na poziomie takim, że stać ich było tylko na pojedyncze zrywy, no ale to wystarczało, żeby Skorpiony nie odskakiwały, bo sześciopunktowa przewaga została osiągnięta po raz pierwszy dopiero po wyścigu 11, ale równie dobrze w tym momencie już mogło być paręnaście oczek i Stal Gorzów nie mogłaby być z tego faktu niezadowolona, no bo te punkty naprawdę uciekały w trywialny sposób, bo tak, w biegu trzecim taśmy dotknął Ryan Douglas. Powtórka z udziałem Kacpra Pludra and Kamensla 1-5, porażka. Wyścig piąty, Kacper Pludra dał się pokonać Kevinowi Pfeifferowi wspomnianemu. Dla niego to były jedne punkty w całym meczu, więc dało się tego uniknąć. Wyścig siódmy i wyścig dwunasty, tu odpowiednio Bartosz Smyktała, czyli kapitan drużyny, i wspomniany Antek Mencel. Oni dojechali do mety za debiutantem, za 16-latkiem Kevinem Nyczem, który w składzie Stali znalazł się tylko i wyłącznie dlatego, że tam po prostu już nie ma innych zawodników. Był ostatnią opcją możliwą. Pierwszy raz jechał na poziomie ligi. No i zdobył dwa punkty, czyli więcej niż w tygodniu w zawodach młodzieżowych. Co, no, nic dziwnego, że irytowało menadżera drużyny Jacka Kannenberga.
2: Trochę tego się dzisiaj nam rzeczywiście pojawiło. Nikt przed meczem nie spodziewał się, że Kevin Nysz rzeczywiście będzie tutaj przywoził punkty na przeciwnikach. To było dla nas na pewno jakieś zaskoczenie. Taśma Ryana też w tym pierwszym biegu to też na pewno spowodowała, że gdzieś tam zgubił ten początek meczu, no ale z drugiej strony już później wiadomo, no nie można mieć zastrzeżeń do Ryana, no po prostu szkoda tego jednego biegu, bo zawsze punkty mógł dorzucić, a też się skończyło zresztą przegraną 5-1 ten bieg.
0: Stal dzięki tym wpadkom utrzymywała wynik na względnym styku tak długo, że z rezerw taktycznych skorzystała dopiero w biegu 14, po tym jak gonitwę 13 podwójnie wygrali Ryan Douglas i Bartosz Smektała. No właściwie powinniśmy powiedzieć, Ryan Douglas dowiózł Bartoszem Smektałą 5 punktów, bo bardziej tak to wyglądało. Bartek Smyktała owszem wygrał start z drugiego pola, jakżeby inaczej. No i potem Australijczyk dwoił się i troił, żeby go doholować. Jakimś cudem to się udało. No właśnie, jakimś cudem, bo Smyk był naprawdę wyjątkowo blady. Poza tym jednym biegiem pokonał tylko i wyłącznie jednego z juniorów Stali, Oskara Hatłasa i tyle. I tak naprawdę reszta punktów była ewentualnie na wykluczeniach. Kacper Pludra sobie z drugą linią Stali radził skutecznie, no ale na tle właśnie tej pary Thomsen-Polestad wspomnianej, na tle tych rezerw taktycznych, no ten duet był skazany na pożarcie. No i tak było, 1-5 w wyścigu 14, ale jednocześnie sztab PSZ-u nie zdecydował się ani na Kamila Witkowskiego, ani na Antka Mencla, którzy tych punktów mieli więcej. No i tu pytanie, dlaczego?
2: Braliśmy pod uwagę też Antka, ale jednak no, w tej ostatniej serii zarówno Bartek, jak i Kacper, no Kacper swoje dwa ostatnie biegi, no to już wyglądał dużo lepiej, no prowadził też z Andersem Thomsenem przez większość biegu, więc jak gdyby tutaj, no kierowaliśmy się tym, że też są bardziej doświadczeni.
0: Bieg 15 to z kolei wygrana Ryana Douglasa, który tym samym efektownie pożegnał się z kibicami na Golęcinie, bo Australijczyk w przyszłym sezonie będzie już bronić barw Beniaminka Ekstraligi, czyli Polonii Bydgoszcz. No, do zmiany tego stanu rzeczy byłby potrzebny awans PSZ-u i jeszcze wystarczające zamieszanie na rynku transferowym, żeby Polonia Bydgoszcz zrezygnowała sama z usług Ryana, bo tam jest już podpisana umowa przedwstępna. Żadne negocjacje, krótko mówiąc, nic nie dadzą. Ale wynik taki, jaki padł, czyli 47-403, w roli faworyta, zdaniem Jacka Kannenberga, stawia Stal Gorzów.
2: Mamy świadomość, że będzie bardzo trudno utrzymać tą przewagę w Gorzowie. Gorzowie. Musimy zrobić 44 punkty, bo w przypadku remisu w dwóch meczu to premiuje ten wynik drużyna z Gorzowa w tym, żeby utrzymała się w Ekstralidze. Nie jest to za duża zaliczka, ale będziemy walczyli w Gorzowie, żeby spróbować tę Ekstraligę dla Poznania uzyskać.
0: Także i Kacper Plutra zapewnia, że zespół nie składa broni.
1: Ja gorzowski to bardzo lubię, zawsze jechało mi się tam dobrze, także mam nadzieję, że powrót na gorzowski tor będzie udany dla mnie i dla całej drużyny.
0: A rewanżowy mecz w niedzielę o godzinie 17:00 oczywiście w Gorzowie na stadionie imienia Edwarda Jancarza. My też tam będziemy.

0: zdobywa bramki, ale w futsalu wszystkie jest możliwe. Bohaterem bramkarza Wiary Lecha okazał się bramkarz Marek Kusnir, który w 37 minucie zdecydował się na strzał z własnej połowy. Piłka po rykoszycie wpadła do bramki i zrobiło się 3-2 dla poznaniaków. Pod koniec Legia próbowała jeszcze wyrównać, ale ta sztuka im się nie udała. Ponownie na listę strzelców wpisał się Uriel Cepeda i Wiara Lecha podbiła Warszawę, wygrała 4-2.
1: Tak jest, ta końcówka, no to już Legia próbowała nawet gry bez bramkarza, z lotnym bramkarzem, no ale stąd właśnie nadziała się na kontrę i stąd dwubramkowe zwycięstwo. Ja też patrzę tak na statystyki, rzeczywiście tych strzałów, nawet generalnie te statystyki znacznie lepiej wyglądają po stronie poznaniaków, 57 do 400 w strzałach celnych 23 do 13, więc tak, inny wynik byłby niezasłużony, gdybyśmy teraz nie rozmawiali o zwycięstwie Wiary Lecha Poznań. No i dzięki temu Wiara Lecha Poznań też wyżej w tabeli, jest w pierwszej ósemce, co jak na Beniaminka jest całkiem niezłym wynikiem w tabeli FOGO Futsal Ekstraklasy. 8 miejsce, 10 punktów. Legia na miejscu 10, Oczek 7, to stan po 6 spotkaniach, a spotkanie 7, 7 kolejka, to najbliższa niedziela i też mecz taki dosyć charakterystyczny.
0: Ekstraklasowy można by powiedzieć.
1: Ekstraklasowy na szczycie. Jagiellonia Białystok przyjedzie do Poznania kopać w piłkę. No ale właśnie nie z Lechem Poznań, a z Wiarą Lecha, no bo tak się ta drużyna nazywa. To u panów, a co u pań?
0: A co u pani? No, zawodniczki AZS-u UM dalej w dobrej formie. Zanotowały drugie zwycięstwo w drugiej kolejce Futsal Ekstraligi Kobiet. Ponownie grały u siebie i wygrały z Targowianką Targowisko 4-0. Co jeszcze można powiedzieć o tym meczu? A wymienić konkretnie imię i nazwisko. Imię i nazwisko Klaudia Dymińska. To zawodniczka, która zdobyła 3 bramki w tym spotkaniu. Dlaczego też warto o niej wspomnieć? Bo w zeszłym tygodniu byłem właśnie na meczu AZS UEM-u Poznań. Przeprowadzałem z tą zawodniczką wywiad po wygranej ze Słomniczanką Słomnicę. Tam zadałem jej takie pytanie: Klaudia, czy to wymarzony początek? Powiedziała, że tak. I mówi, że przed sezonem robi sobie takie cele. I w tych celach zawarła, że chce zdobyć minimum 3 bramki w sezonie. 3 bramki zdobyła ze Słomniczanką, teraz dołożyła 3 bramki. Zatem Klaudio, dwukrotnie już pobiłaś to, co sobie założyłaś.
1: Ty na pewno dobrze zrozumiałeś, że tam chodziło tylko o 3 bramki?
0: Tak, chodziło tylko o 3 bramki.
1: O, panie,
0: tak,
1: no to rzeczywiście jest temat błyskawicznie załatwiony. Generalnie tak, Klaudia Dymińska była tą zawodniczką, która otworzyła wynik w 17 minucie, także do przerwy 1-0. Później rzeczywiście po przerwie jeszcze 2 razy ta zawodniczka. No ale czwartą bramkę dołożyła Karolina Chruściel. Ona ustaliła wynik tego meczu. O tej bramce to za chwilę. Natomiast sama Karolina mówiła o tym, że mecz zdecydowanie przebiegł pod dyktando akademiczek.
2: Myślę, że całe spotkanie było pod kontrolą. Co prawda zaczęliśmy trochę ospale, ale przeciwniczki też nie były jakieś pełne werwy, ale z minuty na minutę rozwijała się ta nasza gra. Było coraz bardziej żywo, coraz bardziej energicznie i po strzeleniu pierwszej bramki przez tutaj Klaudię worek się rozwiązał i zrealizowaliśmy plan, który sobie założyliśmy.
1: Klaudia swoje cele porealizowała. Karolina także tym trafieniem, można powiedzieć, załatwiła temat. No, bo ten gol na 4-0 dla niej osobiście bardzo wyjątkowy.
2: To jest moja pierwsza bramka w tych rozgrywkach w Ekstralidze Futsalu, bo poprzednio reprezentowałam klub, który jest w pierwszej lidze. Tam grałam 4 lata, więc tutaj poziom jest troszeczkę wyższy. No i bardzo, bardzo fajne uczucie, tym bardziej, że tutaj dziewczyny liczyły na to i się udało.
0: No, teraz czeka nas dosyć długa przerwa, a ta przerwa będzie wynosiła mniej więcej tak 3 tygodnie, bo 17 października dopiero zawodniczki AZS UAM ponownie wybiegną na pierwszoligowe parkiety. No i zawodniczka Klaudia Dymińska komentuje właśnie tą przerwę, która czeka zawodniczki.
3: Na pewno wybija z rytmu, ale jest to czas na poprawy. Mam nadzieję, że zagramy gry sparingowe. Są zaplanowane, więc mam nadzieję, że poprawimy to, co mamy poprawić i nie wypadniemy z rytmu.
1: A w tej trzeciej kolejce, która za 3 tygodnie rywalkami poznanianek. No właśnie, tak patrzę na tabelę i no właśnie, i nawet nie będzie tych rywalek, zobacz. Bo to jest ta kolejka, w której poznanianki pauzują.
0: Pauzują, tak jest.
1: 17 października.
0: Czyli jeszcze dłuższa ta przerwa.
1: Tak, 17 października, trzecia kolejka. W czwartej kolejce dopiero poznanianki wystąpią, zmierzą się z zespołem High Hills Olsztyn, AZS-u UWM. No właśnie, czyli 4 tygodnie nawet tak naprawdę z tego wychodzą. No to zobacz. Wszystkie cele błyskawicznie załatwione. W 2 tygodnie to można teraz miesiąc odpoczywać. Tak to wychodzi.
0: Byle po przerwie forma została.
1: Pytanie, jak będzie za miesiąc z pogodą. Spieszą się, żeby rozegrać przy jeszcze całkiem ładnej pogodzie kolejne spotkania rugbyści i Poznani. Oni ze sobą mają drugi mecz domowy i mają też ze sobą drugie zwycięstwo. No właśnie, a propos meczów z zespołami z Olsztyna. No to Rugby Team Olsztyn 54-22 pokonany w tym spotkaniu. Najwięcej punktów Dominik Machek Junior, 14-10 Mateusz Paluch, Michał Wrona. No ale generalnie rozkłada się ten wynik bardzo, bardzo proporcjonalnie. To już nie jest tak, że bywały takie sezony, że Poznanie miała jednego, dwóch, trzech zawodników na poziomie rzeczywiście czołówki pierwszej ligi i tam już bywało dalej gorzej. Tutaj na razie zespół Dominika Machlika niepokonany u siebie. Póki co jedna porażka wyjazdowa i ta porażka wyjazdowa zostanie sama, no bo teraz mecz domowy numer 3 już w czwartej kolejce. W tę sobotę do Poznania przyjedzie Skra Warszawa, a pogoda ma być ładna. Może warto skorzystać, jeszcze jakiś sport na świeżym powietrzu pooglądać.
0: No zachęcamy, póki jest pogoda, korzystajcie, później przyjdzie taka mocniejsza jesień, zima.
1: I zostanie tylko Liga Europy przy minus 15 stopniach.

0: tych pięciu i potem on podszedł do tej szóstej, no i to przyniosło skutek. Z kolei dla zespołu AWF-u trafiał tylko i wyłącznie Emil Witczak i to raz, bo on z kolei też w szóstej serii karnych zagrywek nie dał rady Mateuszowi Popiołkowskiemu. Jak wyglądał przebieg tego spotkania? Czy możemy coś o nim powiedzieć? Czy to 0-0 oznaczało, że tam się nic nie działo?
1: Wiesz co, nie. Generalnie dobrze gdzieś tam ten mecz zaczęła AZS Politechnika Poznańska, która można powiedzieć w pierwszych dwóch kwartach przeważała. Natomiast w trzeciej kwarcie to gdzieś bardziej do głosu starali się dojść laskarze AWF-u, ale swoich okazji nie wykorzystali. Choć trener tutaj Jacek Adrian no właśnie zwraca uwagę na to, że jego drużyna nie wykorzystała tych okazji.
2: Tych sytuacji na zdobycie bramek takich czystych, klarownych, no mieliśmy dzisiaj kilka, nawet mogliśmy mecz zamknąć, nie wiem, na 6-7 sekund przed końcem była też wyczyszczona sytuacja. Nie udało się. Shoutouty, trochę loteria. Tutaj pochwaliłem mojego bramkarza, który cały czas trzymał, bronił. No wystarczyło domknąć w shoutoutach ten mecz, nie udało się i dlatego kończymy z jednym punktem.
1: To chyba ogólnie jest taka specyfika derbów akademickich, że te mecze są wyrównane. No i to też mówi bramkarz AZS-u Politechniki Poznańskiej, Mateusz Popiełkowski.
3: Te akademickie derby są takie dziwne, że nie wiem, jakby jedni na drugich się czają i nikt nie chce tego jakby rozpocząć i później się kończą właśnie takim wynikiem 0-0.
0: No właśnie, 0-0. Generalnie poziom ligi się spłaszcza do tabeli, to my sobie jeszcze za chwilę przejdziemy. Ja do pozostałych spotkań w tym momencie, jeśli pozwolisz. Wynik Grunwaldu Poznań także rzadki jak na standardy hokej Superligi, chociaż bardziej hokejowy. 12-0 to rezultat spotkania ze Stellą Gniezno. No, tych bramek tak naprawdę się nie zanosiło od początku, że będzie aż tak dużo, bo w pierwszej połowie 4, z czego dwie zdobyte w samej końcówce drugiej kwarty. No, ale jak już wojskowi się rozstrzelali, no to ciężko ich było zatrzymać, bo od minuty 40 tych bramek padło aż 7 i no... Tak naprawdę ciężko było wymarzyć sobie Pawłowi Bratkowskiemu lepsze pożegnanie, no bo to był taki mecz, na którym wieloletni zawodnik, ale także i trener Grunwaldu tak oficjalnie podziękowano mu za to, co przez lata dla wojskowych robił. Warta Poznań, tutaj też dużo się działo i też to będzie mecz warty zapamiętania.
1: Tak, tutaj doszło do remontady, ponieważ Siemianowiczanka Siemianowice wygrywała 3-0, natomiast warciarze odwrócili ten wynik, koniec końców wygrali 4-3 i tutaj warto wyróżnić Szymona Cyprycha, który zdobył kilka bramek.
0: No właśnie, po 9 minutach już poznający przegrywali 0-3, Szymon Cyprych 3 razy wpisał się na listę strzelców, tym, który uzupełnił, te czwarte trafienie zdobył, wyrównujące akurat to było na 3-3 Filip Bogalski. W ostatnim meczu z kolei tym niepoznańskim Pomorzanin Torun u siebie przegrał z LKS-em Konsawa 2-3. Tak to wyglądało. Efekt w tabeli jest taki, że to naprawdę bardzo, bardzo gęsto, bo co prawda Warta Poznań 9 punktów, niepokonana. Stella Gniezno 0, czyli żadnego punktu nawet się nie udało urwać, same porażki. No ale pomiędzy drugą Politechniką, a przedostatnim AWF-em jest zaledwie 1 punkt różnicy. Także pod tym względem ten sezon bez spadku, bo hokej Superliga będzie powiększana, zdaniem Mateusza Popiełkowskiego absolutnie wyjątkowy.
3: To jest dziwne, bo niby nie ma spadku, a w tej lidze są tak wielkie emocje. Nie wiem, czy to może spowodowało, że nikt nie ma nic do stracenia, bo naprawdę każdy walczy, każdy szarpie, chce wyszarpać te punkty i myślę, że każdy mecz do końca będzie stał na takim poziomie.
0: My zaglądamy jeszcze do tego, co w następnych spotkaniach, a tutaj w kolejce czwartej, no tak nietypowo, bo żadnego meczu w Poznaniu. LKS z Gąsawa z AZS-em Politechniką, Siemianowiczanka z Grunwaldem, Pomorzanin Toruń z Wartą, natomiast Stella Gniezno z AZS-em AWF. Do tego i do następnych spotkań odnosił się jeszcze trener AWF-u Jacek Adrian.
2: Każdy mecz jest do wygrania, bo mamy taką drużynę. Ja zawsze żyję meczem, który jest. Jeszcze dzisiaj będę żył tym meczem, ale dzisiaj nie usiądę do analizy wideo. Myślę, że to zrobię jutro, może w poniedziałek na chłodno, żeby pozbyć się emocji.
0: No właśnie, także będzie trzeba przeanalizować. Pytanie, czy Stella, która najsłabszym zespołem ligi jest, będzie też odpowiednim takim papierkiem lakmusowym, żeby te wnioski później zweryfikować. Ale to zobaczymy. My zaglądamy jeszcze na parkiet unihokejowy, bo tutaj inauguracja sezonu w Poznaniu. Jeden wyjazd Floorball Team Poznań miał już za sobą. Teraz z kolei mecz domowy.
1: No mecz domowy niestety zakończony porażką. Tak jak w przypadku starcia ze Smokami Kraków nie udało się tych punktów zdobyć. AZS Politechnika Lubelska szybko strzeliła 3 bramki. Do 7 minuty prowadziła. W 9 minucie bramkę pierwszą Floorball Team Poznań zdobył, ale Politechnika Lubelska dołożyła kolejne 2. Wówczas wynik wynosił 5-1. Jeśli chodzi o to, co działo się w tej takiej drugiej połowie, no to tutaj kolejną bramkę Bartosz Mańczak zdobył dla Floorball Team Poznań, ale ona wcale nie przesądziła o jakimś napędzie do odwrócenia wyniku, ponieważ bardzo szybko odpowiedział mu Bartłomiej Skrabalak z Politechniki. Potem jeszcze bramkę zdobył w 31 minucie Kamil Kortus, ale mecz 2 bramkami zamknęła Politechnika. No i wynik 8-3 dla Politechniki robi wrażenie, ale robi też wrażenie, robią na mnie wrażenie też te kary, które zawodnicy AZS Politechniki Lubelskiej mieli bardzo często.
0: Tak jest, 8 kart 2-minutowych, 1 po stronie Floorball Teamu Poznań. No cóż, kto gra twardo, to wygrywa. Tak myślę, że możemy to skwitować. Edmund Zwalejko by się z nami zgodził. 7 miejsce na ten moment w tabeli Poznaniaków. Brak punktów na ten moment, ale 2 zespoły jeszcze inne takie są, które także mają taki problem. Jednym z nich Lokomotiv Czerwińsk i to będzie najbliższy rywal poznańskich unihokeistów. To w sobotę 10 października.

0: oraz Słowacji, osobno w kategorii mężczyzn i kobiet. Klubowe Mistrzostwa Europy to jest stosunkowo nowy koncept. Jesteśmy właśnie teraz świadkami dopiero czwartej edycji tych zawodów. A propos tych zawodów, to po co w ogóle je wymyślono? Opowiada Bartosz Witkowski, czyli dyrektor zawodów.
1: Jest to nowy pomysł zainicjowany przez CEF, żeby zaangażować szersze grono plażowiczów. W każdym kraju obserwujemy wzrost popularności siatkówki plażowej właśnie na poziomie amatorskim. Początek wynikał stąd, żeby dać szansę tym klubom, które amatorsko zrzeszają zawodników, poczuć, jak wygląda taka impreza na dużym poziomie. My już jesteśmy teraz na etapie dalekim tych kwalifikacji, stąd ten poziom już jest teraz wysoki, ale te krajowe eliminacje są otwarte dla wszystkich.
2: Wyglądało to tak, że zarówno wśród pań, jak i wśród panów po cztery drużyny, każda z innego kraju, można powiedzieć takie dwumecze, bo każda zagrała sześć spotkań, dwa razy z jednym rywalem, no i tylko i wyłącznie zwycięzca awansował dalej, także stawka była bardzo wysoka. No i możemy się pochwalić sukcesem wśród pań. Damski Unik Wilczyce rzeczywiście przedostał się do kolejnej fazy, zagra w finale, które między 5 a 8 listopada w Turcji. Tak jak ten weekend taki, no okej, on był jeszcze w miarę na siatkówkę plażową, taki w miarę wakacyjny, no to wybranie się gdzieś w listopadzie na południe Turcji, no to na pewno musi być fajna nagroda sama w sobie. Jeśli chodzi o wyniki tych spotkań, no to 4 zwycięstwa, jeśli dobrze widzę, przepraszam, 6 zwycięstw nawet, jeśli chodzi o panie z Poznania. 5 razy 2 do 0 w setach, 1 2 do 1 i 2 porażki to dorobek zespołu Unik Wilczyce. Tak czy inaczej, to był najlepszy rezultat. Udało się wywalczyć awans. No a Małgorzata Wilk, czyli jedna z zawodniczek, mówi, że poziom był bardzo wysoki, więc zwycięstwo tym bardziej cieszy.
3: Nie spodziewałam się, że tak będą wyrównane mecze. Widziałyśmy, że Litwinki to kawał porządnej siatkówki. Węgierki nas naprawdę zaskoczyły, szczególnie dzisiejszą grą. Bardzo pozytywnie, bo fajnie jest wygrać turniej na wysokim poziomie. Jeszcze bardziej cieszy.
0: To potwierdza też Marcin Szczechowicz, czyli współorganizator turnieju.
4: Spodziewaliśmy się wysokiego poziomu. Każdy kraj, który tutaj do nas przyjechał, przywiózł najlepsze swoje duety w danym momencie. Mamy w swoim zestawieniu Filipa Lejawy, aktualnego mistrza Polski, który jest członkiem młodzieżowej kadry narodowej. Tak samo Max Dymczyk, Mikołaj Kaczmarek, Wojtek Witkowski, to są wszystko członkowie kadry narodowej. Dlatego turniej stoi na poziomie wyższym, niż byśmy się tego spodziewali.
2: Jeżeli chodzi o panów, nieco zabrakło do wywalczenia awansu. 4 zwycięstwa, 2 porażki. To jest ich bilans. No właśnie, zwycięzcami okazali się Czesi tym razem. Nie wiem, skąd Czesi biorą plażę, ale rzeczywiście ekipa beach volley balowa z Kola Pracha, tak to się chyba mniej więcej czyta, to jest zespół, który awansował z polskiej eliminacji, tej poznańskiej eliminacji, do rywalizacji w Turcji. Tak to wyglądało tutaj. Taki event po raz pierwszy w Poznaniu. Być może będzie więcej, bo Marcin Szczechowicz zapowiada, że chce jeszcze bardziej propagować poznańską plażówkę i rozwój plażówki w Poznaniu.
4: Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy tutaj na Piechi Podróży, żeby dowieść fajne wydarzenie. Chcielibyśmy być świadkami wydarzeń tego typu poziomie zdecydowanie częściej, dlatego już myślimy o przyszłym roku. Musimy powiedzieć wprost, Poznań i Wielkopolska siatkówką plażową stoi. W Poznaniu mamy szereg klubów i akademii, które bardzo prężnie działają. W samej Wielkopolsce organizują się fantastyczne turnieje, wydarzenia. Powinniśmy być dumni z tego, co się dzieje w naszym regionie, ale również myśleć o tym, jak jeszcze tą wielkopolską siatkówkę plażową rozwijać.
2: A skoro już o tym, co będzie się działo, to zaglądamy jeszcze na chwilę do świata akademickiego. Akademicki Związek Sportowy przydzielił już organizatorów akademickich mistrzostw Polski w nowym roku akademickim. Jedna impreza na Politechnice Poznańskiej, to będzie finał akademickich mistrzostw Polski w futsalu mężczyzn. Oprócz tego 3 półfinały, one w Poznaniu na innych uczelniach.
0: Tak, AMP w piłce siatkowej kobiet, to jest właśnie półfinał A, o którym wspomniałeś, zorganizuje AZS Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Jeśli chodzi o AMP półfinał A w piłce nożnej, no to zorganizuje go KU-AZS UEP, a jeśli chodzi o AMP w tenisie, półfinał A przeprowadzi OŚ AZS Poznań.
2: Do tych wszystkich imprez oczywiście będziemy wracać, ale to już nie dzisiaj, bo czas naszej audycji dobiega końca. Grzegorz Nowacki i Mikołaj Pluciński to byli nasi realizatorzy, a przy mikrofonach
0: Kacper Wrzesiński
2: i Michał Rogoziński. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Radio Senki.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości.

Błoto, a więc drugi singiel od gnieźnieńskiej kapeli postpunkowej Père Lachaise i drugi zwiastun drugiego albumu, który już wkrótce chłopaki tutaj wrzucili już dwa solidne traki i z tego co wiem, słyszałem, będzie to troszkę może dojrzalsza płyta, mi się bardzo podoba. Czekamy na więcej od Perlaszy. A tymczasem zaproponuję wam, drodzy słuchacze, bilety na koncert, które możecie wygrać. Będzie to koncert Wiktora Waligury w ramach jego trasy Krótka Trasa o Miłości w dwóch progach w sobotę 3 października. Należy wysłać SMS na numer 7148, dodać prefiks afera na początku tej wiadomości, później imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie ty chcesz i powinieneś dostać taką jedną wejściówkę podwójną, więc możesz zabrać też swojego kompana na krótką trasę o miłości. I czekamy na te SMS-y do końca audycji, czyli do godziny 20. Zachęcam do pisania. A koszt wysłania tego SMS-a to złoty 23 zł plus VAT. A teraz pora na stały punkt programu, czyli

0: Nadcichocka i Szpila to nasza płyta tygodnia. Jest to debiutancki album niezależnej artystki, która od 3 lat konsekwentnie buduje swój muzyczny świat poza strukturami wytwórni. To osobista opowieść o dorastaniu do własnej tożsamości, odłączaniu się od tego, co nas ogranicza i poszukiwaniu własnego głosu. Szpila początkowo była sposobem na przełamanie twórczej stagnacji i sprawdzenia motywów, które ciągle się powtarzają. Z czasem okazało się, że głównym celem liryki w piosenkach Nat jest potrzeba odnalezienia własnego ja. Wejście w dorosłość to nie odcięcie się grubą kreską od młodej Natalii z Małego Miasta, a czułe przyjrzenie się sobie i motywom, które ją ukształtowały w dorosłości. Przyjrzyjmy się więc jej piosence Czekaj.
1: Tlen tak marną jak

0: Ciężej już z tym nagrywaniem, nie chce mi się już tak biegać z tą kamerą, aczkolwiek wiem, że to fajne, ale kurde, no dużo tego, przecież pięć filmów Tasak mówi na YouTube, straszna no, głupota.
1: Pamiętam, że jak wtedy wychodziliśmy z domu, to nigdy nie omieszkałeś, nie by wziąć ze sobą kamery.
0: Tak.
1: I ja aż się pamiętam, denerwowałem na ciebie, że co chcieliśmy robić coś głupiego, to wyciągałeś kamerę i czułem się jak w takim reality show.
0: No, Dios Borny z chodzieckich lasów. Tak jest, no kurde, ty mnie przecież nawet zablokowałeś przed wydaniem tak oficjalnie dwóch pierwszych prefilmów, czyli date movie.
1: No, a co w końcu to trafiło i
0: no
1: tak,
0: trafiło
1: nie?
0: Jako piąta część Tasak mówi, nie?
1: No.
0: I nawet dobrze, że tak się stało, było ciekawym punktem zwrotnym, nie? Ale tak, wszędzie była kamera, wszędzie latałem z kamerą, ale i tak dwóch fajnych akcji pamiętam, że się nie udało nagrać. Jedna została nagrana po fakcie, jest chyba w Tasak mówi dwójce. Mojżesz nagrywał, jak wpadłem do jeziora, ale już byłem tak daleko, że się to nawet nie nagrało. W sensie nagrywa się, jak tylko jest krzyki, coś i wychodzę z tego jeziora. Mokry już. Od pasa w dół. A później po odzieży chodziłem na bosaka, kurde. Bo miałem buty mokre.
1: Jeśli chcecie zobaczyć te akcje, no to pamiętajcie, Tasak to nie tylko muzyka, Tasak to też kanał.
0: Mi się wydaje, że Tasak to jest śmiech, filmiki głupie.
1: I przy okazji gdzieś tam
0: muzyka w tle.
1: Ale taka na trzech dźwiękach jednej struje.
0: No, no choć jak Miki już dołączył, to trochę tak bardziej jest complication, nie? Zrobił te niektóre riffy,
1: no,
0: to ja nawet...
1: są takie czasami operowe, bym powiedział.
0: Operowe!
1: Ale tak, możecie nie tylko nadrobić dyskografię Tasaka, ale też cały katalog filmów, na których są takie akcje, jak chociażby, no jak właśnie, jak co chociażby, jakieś nagrania z imprez, wchodzenie do...
0: Tworzenie ramp na twoim podwórku do zjeżdżania po deskorolce.
1: Tworzenie ramp.
0: Byśmy zachwyceni Lost Society i DRI.
1: Też... nietypowe rzeczy, które można robić w Toy-Toyu.
0: tak jest. No,
1: jest tego sporo, jeśli...
0: Nie, wuchtę, no, rzeczy.
1: No,
0: jak... Wrzuciliśmy tapczem przez okno z Jacolem.
1: Tak, jak mówię, więcej tego niż muzyki czasami. Ale dobra, może coś o tej muzyce powiemy też, bo w końcu jesteście zespołem muzycznym, jakby nie patrzeć.
0: No, niestety.
1: tak... Co zawsze to... możecie się przerzucić na, nie wiem, baseball, kurde, coś.
0: Tasak, zespół od koszykówki, to by było dobre. Kolejne pierścienie NBA, to my. Nie, no co, no co o muzie, co tu powiedzieć, no kurde.
1: 12... Co nowego przede wszystkim, bo gracie ile, 12 lat?
0: 12 lat już, no, 12 lat gramy. 2014, w sumie 5 płyt studyjnych na koncie, trochę live'ów, trochę demówek. Komplikacja, nie kompilacja, jak to mówię. I jak książkę przecież też wydałem. No ale to nie o Tasaku, nie? Choć coś tam dubię, coś też. Ale to nie o tym teraz.
1: No właśnie, tu trzeba też wspomnieć, że mój gość jest autorem chyba jedynej w... Popraw mnie, jeśli się mylę. Jedynej w Polsce książce w zupełności poświęconej tylko thrash metalowi. Nazywa się ona Huta Agresji.
0: Huta Iwona. I... Nie na agresji.
1: No i no jest to kawał solidnej literatury metalowej.
0: 500 stron.
1: 500 stron o zespołach polskich, amerykańskich, europejskich.
0: Niemieckich, niderlandzkich, silandzkich.
1: No, kompendium wiedzy.
0: Tak jest. No nie było czegoś takiego w Polsce i za gramanicą, więc stwierdziłem, że kurde, jak się wkurzałem, że czegoś takiego nie ma, to napisałem sobie to sam. 4 lata pisania.
1: 4 lata pisania. Ale... Pamiętam, jak z tym walczyłeś.
0: No, ostatni rok był ten. Ale ciul z tą książką. Była, jest fajna. Kto ma, kto wiedział, ten. Może za milion lat będzie jakieś wznowienie.
1: A chcesz wrócić i napisać drugą?
0: Kurde, kiedyś mnie ktoś zapytał, czy chcę dwójkę pisać, żeby... Bo książka się dzieje w latach 80. i tak naprawdę opisuje trasz od 80 roku do 93. 93 jest granicą, czyli każdy zespół, czyli, który istniał dłużej, czy na przykład Testament, czy nie wiem, Slayer, to kurde, zatrzymywałem się na 93, to co wydaje do 93 opisywałem. No chyba, że jakieś płyty już, że tak powiem, były totalnie kiczowe. I po same bile brały.
1: A myślisz, że w tym okresie w gatunku wydarzyło się więcej ciekawego niż we wszystkich latach później aż do teraz?
0: No pewnie, no ta muzyka tam stoi. W ogóle metal, jak zauważyć, to jest muzyka, która głównie się opiera o tych starociach i weź tu coś nowego przepchaj, nie? To jest... Ja już zauważyłem, że są ludzie, co Tasaka muzę, nowości nie chwytają, tylko najlepsze są trzy pierwsze płyty.
1: No i to by się udaje przepchać te starocie, no bo chyba robimy teraz... Reedycja. Tak, możesz coś o tym powiedzieć.
0: O, to cześć, skończę jeszcze myśl z książką. Ktoś mnie zapytał, czy zrobić od 93 do tych lat teraz, to by już miało, musiało mieć chyba milion stron i nie wiem, może kiedyś. Ale to tak tytułem końca, a tytułem wstępu o reedycjach. No co, zauważyliśmy, że się nam 2 lata temu nam się skończyły Ogień w Szopie płyta. To chyba ostatnią sztukę sprzedał.
1: Ogień w Szopie to
0: trzeci album, 22 rok, tak. I to chyba było na koncercie z Hamulcem w Gdańsku. Sprzedaliśmy ostatni... Tak, wtedy. No, sprzedaliśmy ostatnią... Chyba Fifi z Hamulca dostał ostatnią sztukę Ognia w Szopie i 2 lata tej płyty nie było w ogóle sprzedaży, a to podobno nasze Master of Puppets, nie wiem, to nie moje słowa. I bardzo lubiany album. A więc... No, tak kminiliśmy, kiedy by to wznowić i tak się stało, że nasza pierwsza płyta Mega Dożynki, potocznie nazywana tu przez wszystkich i Hieny Cmentarne skończyła się, więc mówię, no idealny czas, żeby to wznowić, a wyszła też fajna sytuacja, gdzie pomyślałem, w sumie to naprawdę podpowiedział mi to mój przyjaciel Czarek z kapeli Leprozorium, pozdro Cezary, podpowiedział mi, że ty, a może by podmienić wasze okładki, kurde, na trochę lepsze, może by się wami więcej osób zainteresowało, ponieważ Tasak jest tak cudowną kapelą, że przez nasze okładki, styl śpiewania i otoczkę całą, bardzo się nas nie lubi w środowisku metalowym i na przykład na festiwalach nas nie uświadczycie, nie wiem, może się nas też boją, bo robimy srogi gnój na koncertach. I kurde, no cóż by to mówić, nie biorą nas i wpadł taki pomysł, ty, a może jakbyś podmienił okładki, chociaż ci, co was nie chcą przysłać, by zobaczyli, że to nie jest rysowane na kolanie, bo nasze okładki, jakby ktoś nie wiedział, ja sam rysowałem i wyglądały jak laurka dla mamy. Ktoś tak pięknie to powiedział. Nie pamiętam, kto, pozdrawiam tą osobę, ale...
1: No. Potwierdzam, ale ja nie powiem tutaj złego słowa o okładkach. Lucy bardzo, bardzo pięknie rysuje. To jest w ogóle człowiek orkiestra. To jest co? Twórca filmów, głównie na YouTube, ale to nieważne. Twórca muzyki, twórca tekstów, rysownik, pisarz. No tu można by wymieniać. Filantrop.
0: Filantrop.
1: Prozaik. Tak, dramaturg.
0: Jest. No a teraz zbieram lincz za to, że te okładki zmieniliśmy, nie?
1: Czy no ja się nie dziwię. No to przecież to zmieniliście te okładki, żeby być co bardziej professional.
0: No kurde, ale to pewnie.
1: Bardziej się dopasować do ogólnych standardów metalu.
0: Ogólnie,
1: tak?
0: W sensie nie i tak. Bo nie powiem, że to, co Czarek powiedział, o, mógłbym to, że tak powiem, mieć to wyrąbane na to, ale jak miałem 3 pierwsze płyty wydane, czyli Dożynki, Hieny i Ogień w Szopie, mieliśmy wydane, gdzie ja rysowałem okładki, a na 4. naszą płytę, Old School, rysował nam okładkę sam Jerzy Kurczak, czyli postać, co robiła okładki zespołowi takie jak Cat, Turbo, AC Drinkers i wymieniać można wuchtę, naprawdę wuchtę świetnych okładek w polskim thrash metalu, to... Postawiłem te płyty koło siebie, czyli pierwsze 3, gdzie ja rysowałem kładkę i 4, gdzie rysował Jerzy Kurczak i siedziałem raz na merchu, gdzie graliśmy koncert, patrzę na te płyty na sprzedaż, patrzę na te okładki i sobie mówię, ja pierdzielę.
1: Poczułeś przepaść.
0: Żenuła po prostu, przepaść stulecia, nie? A ja potrafię być aż samokrytyczny, więc wtedy ta magia okładek prysła w mojej głowie. Mm. Warkot, czyli nasza 5. płyta, ma zdjęcie na okładce, ale to jest kwestia akurat tego, żeby ta płyta się wyróżniała, ponieważ jest trochę inna. Jest tam z nami Fazi na wokalu, z Nagłego Ataku Spawacza. Pozdro NAS. Pozdro Fazi. I no i tak, i zmieniliśmy teraz te nowe okładki. W tych reedycjach zostały one podmienione. I zrobiłem coś jeszcze istotnego, co też wiele wiary przez 100 lat nam męczyło za to tyłki. Chociażby sam Killer z Definition, pozdro, też wiele razy mi o tym marudził, że nie wiem, czy pamiętasz, jak nagrywaliśmy Dożynki, był taki pomysł, że nagrywamy je tak, jakbyśmy grali koncert i byli na próbie. Czyli jak jest, graliśmy wtedy w trójkę. Nie było drugiej gitary. I jak było solo, to nikt nie grał gitarą drugą, więc był tylko bas, jak w niektórych utworach Pantery. I bardzo się broniłem, żeby nagrać tą gitarę pod tą solówkę. No i faktycznie w Nadożynkach i Hienach w oryginale, jak leci solo, to nie ma gitary w tle, czyli jest tylko bas i bębny. I robi to czasami taki efekt pustki. I właśnie Killer strasznie mi męczył o to bułę. I mówi, no stary, jak to brzmi, czemu to zrobicie? I w końcu pomyślałem, że jak wznawiamy te płyty, robimy nowe okładki, to weźmy, dograjmy też gitary pod te solówki. I na Hienach gitary dograł Dawid, który prawie nagrywał z nami tą płytę, a na Dożynkach to byłeś ty. Więc bardzo fajna sprawa.
1: Sam nie miałem obiekcji co do
0: tak,
1: tego.
0: Pamiętam, gadałeś
1: bo tak samo, tak samo czuję wciąż urok tego, że te pierwsze demówki i pierwszy album, pierwsze dwa albumy Tasaka nie mają tych podkładów pod solówkami. To dla mnie to było tak oldschoolowe i tak dziecinnie, naiwnie, urocze wręcz, że z bólem nagrywałem.
0: Oldschoolowe, mi się przypomniało.
1: Nagrywałem te partie, ale... Rozumiem, że musicie być coraz bardziej pro, żeby zawojować polską scenę.
0: W sensie coś w tym jest, a wiesz, jak powiedziałeś oldschoolowe, to mi się skojarzyło, że faktycznie cały Tasak swego razu był bardzo oldschoolowy do tego stopnia, że moja myśl poszła dalej, że pamiętasz, że twój brachol nazwał moja, czy jakby to powiedzieć po polsku, czekaj, zmieniam język na chiński z polskiego. Miałem ksywę, nie, twój brachol wołał na mnie old school.
1: Tak, on wołał na ciebie old school, jak cię widział na chodzieży, co tak, potem doprowadziło tego,
0: old schoola,
1: że ja cię zapisałem w telefonie jako old school,
0: a
1: kilka lat później wydaliście płytę pod tytułem old school.
0: Ale już było school, jak czaszki.
1: Tak, stara,
0: a to było w ogóle na bazie pewnego tekstu i nie wiem, czy mogę zdradzić taką ciekawostkę, mogę w sumie, że najpierw tekst do utworu Old School nie był taki, jak jest teraz, jak i znacie, tylko to był, uwaga, powiem coś może mocnego, to był pierwszy myśli diss na oldschoolowych metalowców, tak, i takich fanatyków Turbokata. Bo jak Roman zmarł, to po prostu oni, aż to, co oni wyczyniali, to było niesamowite. Ja kocham muzykę Kata. Prawie Roman się nam dograł do utworu. Prawie, w sensie bardzo duże prawie. Odebrał telefon i odmówił do grania fita.
1: Mało brakowało.
0: No bardzo mało, nie? A Kupczyk, jak go zapytałem, czy do tego samego numeru się dogra, to mi wysłał lajka, że się dogra. I też się nie dograł, więc pozdro Kupczyk. No Roman też pozdro. I ja kocham muzykę Kata, no ale to, co zaczęli wyczyniać właśnie ci kurde fanatycy po jego śmierci, to aż nas kurde wyginało, gdzie my mamy duży luz, jak to dużo osób wie, i aż napisaliśmy disa na nich, a później mówiliśmy, nie, no dobra, kochamy tą subkulturę, nie będziemy wbijać kija w mrowisko. No. Ty, a pamiętasz, że jak robiliśmy Dożynki, miał być tam dis na Nocnego Kochanka? Czy przesadziłem, że to powiedziałem na antenie? Ja nic do chłopów nie mam. Szacunek, że osiągnęli to stan, ale jednak ich muzyka to jest... O nie, no, co ty mogę mówić?
1: No.
0: Nie mogę przeklinać.
1: Grają chłopaki, trafiają do kogo mają trafiać i wszyscy zadowoleni. Co jeszcze mogę... Mogę jeszcze powiedzieć na obronę tych wcześniejszych okładek, że tak jak Lucy mówi, Tasak jest trochę zespołem, który próbuje zluzować pewne bardzo ortodoksyjne podejście subkultury metalowej w Polsce, zarówno tymi okładkami, jak i tekstami utworów, które no, są, żeby powiedzieć humorystyczne, to jak nie powiedzieć nic, są po prostu... Są po prostu bezsensownie bekowe i durne. I najlepszym tego przykładem będzie w sumie każda piosenka Tasaka, jak sobie odpalicie. Ale na koniec jeszcze powiem, że to samo widać w tych pierwszych okładkach i dlatego ja bardzo lubię te rysowane okładki, że to jest po prostu... to jest bunt przeciwko tej ortodoksyjnej... powadze metalu, która mówi rzeczy w stylu metal, która utrzymuje, że metal to pewna wojna, pewien styl życia, którego nie można przełamać w żaden sposób, i te okładki to świetnie przełamywały, ja bardzo je lubię, chociaż reedycja też jest bardzo ładna. Jeśli chcecie zobaczyć, słuchacze, no to możecie sprawdzić to mikiem na Spotify'u i sobie porównać. I tak, a teraz posłuchajmy muzyki, bo już gadamy. To co? Coś może z ognia w szopie. Bronix.

0: Broń X, czyli co? Hołd dla Marvela, jednym słowem.
1: Dla Wolverina, najlepszy superbohater tego uniwersum.
0: Tak
1: Hugh Jackman, respect for life.
0: A który Wolverine jest najlepszy?
1: Ja ten, na przykład... ten z Hugh Jackmanem.
0: Ale myślałeś o jakimś konkretnym filmie, jak to robiłeś, czy o komiksie?
1: Nie, no ja nie jestem komiksowy, nie? To się przyznaję bez bicia, ale...
0: No to co z ciebie za pozer, że o Wolverine kawałek?
1: No nie, no staro, dzieciaka te filmy, nie? Oglądałem, więc... No myślę, że pierwsza trylogia. W ogóle te wszystkie 9 filmów X-Meński, Wolverine... Nie, już w sumie 10, bo w Deadpoolu zagrał. Tej, w 10... Tak, bo Hugh Jackman to jest jedyny aktor, który zagrał przez wszystkie części tego samego superbohatera. Nikt mu nie dorównał, nie?
0: No, tym bardziej, że nawet jak umarł, będąc Wolverinem, to potem i tak go zagrał.
1: No, trochę mnie to zdenerwowało, ale no dobra.
0: No dobra, on może 50 razy umrzeć. I tak żyć.
1: Jest w końcu poddany eksperymentom.
0: No, tak... Komiksy, filmy fantazy typu Piraci z Karaibów, stare seriale, no to jest chyba największe źródło inspiracji do tekstów Tasaka, poza śmiesznymi akcjami.
1: Tak jest.
0: Powiedz, Lucy, kiedy się zrodził w tobie ten mus, że tekst może być czymś kompletnie niezobowiązującym?
1: No kurde, no to trzeba i to zawsze chylę czoła dla testera gier, dla moich przyjaciół już kiedyś, wielkich idoli i bogów, teraz już przyjaciół ze śląskiej właśnie kapeli, tester gier, Jezu, ale to po chińsku powiedziałem, bo to jak pierwszy raz usłyszałem, już wtedy to był jakiś 2014 rok, 14 na 15. Ja już byłem fanem Slayera, już AC Drinkers grało, aczkolwiek, że przez to, że ACG po polsku nie śpiewali, a ja ignoruję teksty po prostu, szczególnie zagraniczne. Tak jak usłyszałem testera gier i utwór Grill and Destroy. Czaisz, stary, nie? Grill and Destroy. Utwór o grillowaniu.
0: Wiem, co znaczy grill, no.
1: No, racja, no. Poza tym znasz dobrze ten numer. I mi głowa wtedy wybuchła. Mówię, ja pierdzielę, jak? To jest możliwe, że oni zrobili utwór o grillowaniu w Polsce? 4 stopnie na dworze, w powietrzu specyficzny zapach, ledwie zima się skończyła, cała Polska robi grilla. No, mówię, niesamowite. I wtedy był rozłam między nami, bo myśmy wtedy byli w date, czyli na chwilę Tasak się rozpadł, dosłownie na sekundę. I ja z Mojżeszem chcieliśmy robić teksty właśnie w stylu testera gier.
2: Mam 6 punktów. A
1: ty z Maliną chciałeś robić poważne teksty. I to był taki rozłam. Później się już nagiąłeś, żeby do nas dobić. Ale...
0: Tak, tak. Chyba po roku... Już byliśmy znowu.
1: No można powiedzieć, że razem graliśmy 4 lata, ale tak tasakowo to 2 całe, no. Ale tak, i to tester gier mi tak otworzył oczy, nie? I właśnie ty wymyślałeś przecież patent, żeby zrobić utwory o wszystkich statkach z Piratów z Karaibów. No ja się jaram, ja czekam, aż wydadzą kolejną część, oby z Johnem Deppem i z Jeffrey Rushem. O, to Jeffrey Rush.
0: Jaki British accent.
1: I będzie kolejny okręt Łotrów, to my zrobimy o nim kolejny numer, nie? Na razie 4 numery o 4 statkach.
0: No nie? I gry komputerowe. No to gry. Chyba jeszcze większy topos, kurde, u nas, tekstów no, Tasaka. No.
1: Gothic, o Gothicu mamy
0: Gothic,
1: chyba...
0: ile, 3 utwory?
1: Nie, 3 są tylko na dożynkach. No, to będzie to będzie autentycznie chyba z 7 kawałków o Gothicu.
0: Yeah.
1: No i myśmy w ogóle, mogę się nieskromnie pochwalić, robiliśmy, współrobiliśmy muzykę do Kroników Myrtany, Archolos. Tak, są tam też Deszcz Ognia, jest balada o dawnej bitwie, to można podobno usłyszeć, jak się gra w tą grę. I jeszcze nie grałem, bo jestem pozerem, bo grałem tylko w oryginały.
0: No i 2 kawałki o GTA. 2, prawda?
1: Jeszcze jeden? To właśnie się komponuje drugi, w sensie już jest skomponowany.
0: No to, może będzie do kolejnej części.
1: No nie, raczej przyszłą płytę wydajemy na jesień, więc, ale no tak, tak jak mogę zdradzić rąbek tajemnicy, teraz zagraliśmy 3 koncerty razem z Fantomem, pozdro chłopoki, czyli Bydgoszcz, Warszawa i Gdynia, nie, Gdańsk, przepraszam. I graliśmy tam GTA 2, no na bis. Chyba w Gdańsku tylko bisa nie było, no bo to była niedziela, trzeba było jechać wieczorem, oglądać i spać.
0: Dobra, Lucy, gdzie będzie można was usłyszeć i to tutaj, w Poznaniu, w najbliższym czasie?
1: 10 października na Rozbracie zagramy specjalny, i to naprawdę specjalny koncert, nie specjalny, bo się lepiej ubierzemy, tylko koncert, gdzie zagramy cały właśnie materiał z Ognia w Szopie, ponieważ robimy akcję 4-lecie Ognia w Szopie, niektóre kapele robią 30-lecie albo 40-lecie płyty, my zrobiliśmy 4-lecie.
0: Ale chociaż parzyście, nie?
1: To jest, ej, faktycznie. I co? No i kurde, i wznawiamy tą płytę, będą kasety, będą też inne merchowe akcje, będą WHT gości, będzie grało wtedy też.
0: No, to możesz trochę powymieniać, bo to zawsze miło.
1: No, przede wszystkim przyjeżdża gość naprawdę specjalny, nasz ziomal dobry, Lechroch Pawlak, z którym zrobiliśmy numer Atak Skorpiona, również tam wystąpi. Lechu nieczęsto koncertuje, praktycznie tylko z nami, więc będzie... Co, będą chłopaki z Phantom, z którymi graliśmy koncerty, będzie Belit, będzie kurde Leprozorium, Okrutnik, nasi przyjaciele z Okrutnika, no Leprozorium też nasi przyjaciele, Fest, Detection, no przepraszam, kogoś nie wymienię, bo tak teraz z głowy lecę bez podkładki.
0: No line-up jest długi.
1: No, będzie dużo gości, Keck Tower zagra przed nami jako jeden support, a później lecimy długi set i mówię, zagramy oczywiście też inne kawałki, ale będzie cały Ogień w Szopie, nie?
0: Właśnie. Skupiacie się na właśnie tych wznawianych płytach? Czyli Ogień w Szopie oraz...
1: Dożynki Hieny?
0: Oraz Dożynki?
1: No nie, aż tak na tych pierwszych nie, ale będą, wiadomo, klasyki największe z tego. No możemy powiedzieć, że w sumie po jednym klasyku z Hien i... Po jednym klasyku z Hien, no i chyba dwa numery z Dożynek. Ale tak, to Ogień w Szopie. Głównie Ogień w Szopie, kilka szlagierów z czwartej i piątej płyty i no. No nie, fajny koncert. Jest na niego ciekawy koncept, jak to ugryźć, więc zapraszam. Naprawdę warto tam być, bo takie rzeczy się dzieją czasami raz w życiu tylko. No. I będzie też, jest plan zagrać GTA 2 też, więc jeżeli jesteście ciekaw nowości, to będzie GTA 2.
0: Zapraszamy więc do Rozbrata już 10 października w Poznaniu. I na koniec jedno pytanie.
1: Dalej.
0: Posłuchamy teraz ballady Rozdroża. Czy napisaliście ją specjalnie po to, żeby stacje komercyjne grały ją w radiu?
1: Tak jest! I w końcu poleci w radiu.
0: Po raz pierwszy?
1: Tak jest. Mik nienawidzi tego utworu, ja go zrobiłem typowo, żeby radia go tylko grały, więc w końcu nie zagramy go nigdy na żywo. Choć ja go lubię, nie ukrywam. Tekst jest autentyczny, jak łaziłem po polach nocami w ogóle. Fajny, spoko, ale nie, to nie jest tasak, to jest tylko tasak mainstreamowy, więc łaknijcie tej pięknej ballady.
0: No ale to też jest oldschoolowe, przynajmniej dla mnie, no bo...
1: No tak, testament sobie, ballady.
0: No, Testament chyba zaczął ten model, chociaż nie, Metallica jako pierwsza wydała Fade to Black, ale no Rozdroża też mi brzmiał jak taka typowa balladka wczesnych lat 90.
1: No według mnie jak, wiesz... Fajnie jednak, jak już bawisz się w oldschoolowy thrash metal, to fajnie zrobić balladę, nie? My już mamy w sumie chyba 3 ballady, tak? Ballada o dawnej bitwie, Rozdroża i Kiedyś to było.
0: Jest jeszcze coś, co musi odhaczyć thrash metalowy zespół, a wy jeszcze tego nie zrobiliście?
1: Były...
0: Poza rozpadnięciem się?
1: Były wesołe sytuacje po koncertach, w hotelach. Były, bo jest ballada, jest wyglądanie oldschoolowo. Nie wiem, kurde, no to takie... Nie wiem, czy to jest pytanie dobre na odpowiedź w radiu. No kurde, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Na pewno jest nam fajnie i thrash metal to całe nasze życie.
0: No i tym,
1: topy.
0: I tym przekazem... Już przechodzimy do piosenki. Dzięki, stary, czyli Grzegorz Lucy Wojtasik.
1: Dzięki,
0: był waszym gościem zespół Tasak, a teraz na antenie utwór Rozdroża.
1: Trzymajcie się! Juu!

Rozdroża od kapeli Tasak. Przypomnę wam o konkursie na bilety na koncert Wiktora Waligury w dwóch progach w tę sobotę 3 października. Jeśli jeszcze chcecie zgarnąć taką jedną podwójną wejściówkę, to możecie wysyłać SMS-y na numer 7148, dodać słowo afera na początku wiadomości, potem imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego do ciebie powinna powędrować ta wejściówka, a koszt tego SMS-a to złoty 23. Czekamy jeszcze przez 11 minut. A teraz świeża nowość z Irlandii, czyli najnowszy kawałek U2, który wydał ostatnio dwa single. Ten pierwszy, jak jeszcze gadaliśmy z Lucem poza anteną, no zwalił nas z nóg, a ten, no jeszcze muszę drugi raz przesłuchać, czyli Silencio.

No nie powiem, dużo lepiej mi siadł ten utwór za długim odsłuchem Silencio od U2, ale mam jeszcze dla was jeden powrót rockowego giganta, z którym chciałem was zapoznać. I jest to Tommy Morello, który wszechobecną sławę zdobył dzięki zespołowi Rage Against the Machine, potem też Prophets of Rage czy Audioslave, a o dziwo, co bardzo, bardzo mnie zaskoczyło, w piątek wydał swój solowy album pod tytułem Everyone Gets Everything They Want. I no, ja nie mogę się doczekać, żeby cały ten krążek sobie przesłuchać, a teraz na... Już zbliżając się do końca audycji, zaproponuję wam kawałek, który przykuł moją uwagę ze względu na niesamowicie fajnie dobrany featuring, bo na tym utworze Unconquered pojawia się Kneecap, czyli irlandzki duet hip-hopowy, bardzo popularny w tym roku też w Polsce, bardzo, bardzo też ważny ogólnie, jeśli chodzi o różne polityczne aspekty, które może nie będę się teraz wkręcać za bardzo, no ale posłuchajmy. Kneecap i Tom Morello, Unconquered.

Wow, ależ energia popłynęła z tego połączenia Tom Morello i Nikap. Niesamowicie dobrana współpraca artystyczna. Naprawdę nie mogę się doczekać, żeby odpalić całą płytę Tomiego Morello. Tyle dzisiaj przegadaliśmy tutaj z Lucym, że może nie puściłem jakoś bardzo wielu utworów, ale myślę, że te, które wybrzmiały, się obroniły. Mam dla was jeszcze jedną nowinkę na sam koniec. Tym razem zatoczymy koło i znowu wrócimy do alternatywy poznańskiej. Tymczasem dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami tego wieczora. Audycję realizował Grzegorz Nowacki i Szymon Dopierała. Za sterami Arek Gaducewicz, a ostatni utwór tej audycji to Jerzy Koczur i singiel Ona albo Ja.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
3: W każdy wtorek o 20.
4: Kowboje na falach.
5: Czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
3: Zapraszają
4: Bolo,
3: Lolo
6: i Jolo.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
9: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
10: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20.
11: Poniedziałek, 28 września, minuta już po godzinie 20. Powracamy po wakacyjnej przerwie. Czas na pierwsze wydanie magazynu reporterów w sezonie jesiennym.

Ich zdaniem potrzebna, powstała na terenach dawnego stadionu Szyca na Wildzie. Moim gościem w tym temacie będzie radny Poznania oraz przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej w Radzie Miasta Bartłomiej Ignaszewski. W drugiej części przeniesiemy się do ostatniego weekendu, dokładnie do piątku, bo piątkowa noc na Politechnice Poznańskiej przebiegała pod znakiem Nocy Naukowców. My wam w skrócie przedstawimy to, co się tam działo, a później natomiast porozmawiamy m.in. o wyzwaniach na nadchodzący już rok akademicki z rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor dr habilitowaną Barbarą Jankowską. Dzisiejszą audycję realizuje Szymon Dopierała. Za transmisję YouTube odpowiada Mikołaj Pluciński. Program po raz ostatni przygotowałem wspólnie z Arkadiuszem Augustiakiem. Mateusz Markiewicz, zapraszam na magazyn reporterów Radia Afera.

0: hala widowiskowo-sportowa. No krótko mówiąc, podejmowano działania, żeby nic w tej sprawie się nie zadało. Zgodnie z taką mikromanią charakterystyczną dla Jacka Jaśkowiaka, żebyśmy byli na poziomie miast drugiej czy trzeciej kategorii. Przegonił nas Kraków, Gdańsk, Łódź, Gliwice, Toruń, a Poznań jest cały czas gdzieś, no po prostu stał się sportową i widowiskową prowincją.
1: Każda możliwość dofinansowania, a w tym wypadku dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego, byłaby na wagę złota, bo to jest obiekt, który gdyby miał być wyłącznie pokryty z budżetu miasta, stanowiłby istotną część tego budżetu, a nie ukrywajmy, są inne potrzeby i także są inne grupy społeczne, które o te potrzeby zabiegają. Więc w tym wypadku tylko przy współfinansowaniu byłoby to, sądzę, jakkolwiek na tapecie.
2: I czas na rozmowę na temat hal sportowych, arenie również. Moim gościem jest przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej w Radzie Miasta Poznania, wiceprzewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, radny Bartłomiej Ignaszewski. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Porozmawiamy o arenie, będzie o halach sportowych, widowiskowo-sportowych, które mają powstać w Poznaniu. Prezydent Jaśkowiak mówi, że najpierw modernizacja areny, potem nowa hala, więc jak to będzie wyglądać? Czy jeżeli targów nie było stać na remont areny, to czy miasto będzie stać na remont tego obiektu? No bo tak naprawdę już długo czekamy, żeby ten obiekt powrócił do stanu używalności.
3: Czekamy zdecydowanie za długo, to myślę, że wszyscy się z tym zgodzą. I oczywiście sytuacja finansowa miasta i spółki prawa handlowego jest zupełnie inna. Zresztą inne przepisy dotyczą spółki prawa handlowego i ona podejmując takie inwestycje musi brać pod uwagę oczywiście możliwość zarobku na takiej inwestycji. Sytuacja targów przez te lata, w których decyzję podjęto o przekazaniu tej nieruchomości do targów, znacząco się zmieniła. Zmienił się rynek targowy, no dużo czynników takich makroekonomicznych też miały wpływ na to, w jakiej kondycji targi były i jak mogły podejść do tej inwestycji.
2: Właśnie. Skąd konkretnie znajdziemy te miliony, bo mówi się o dotacji z ministerstwa, ale jeżeli rząd centralny nie dofinansuje takiej inwestycji, to wtedy?
3: Znaczy, musimy na pewno rozróżnić sobie kilka projektów. Jeżeli chodzi o arenę, na chwilę obecną pan prezydent wycofał się z modernizacji areny w takim projekcie, jaki przygotowały targi, czyli na blisko 10 tysięcy widzów. To była zdecydowana przebudowa tak naprawdę tego obiektu, która, jak pokazywały przetargi, okazała się bardzo kosztowna, nawet do 500 milionów złotych. Pan prezydent podjął decyzję, że arenę trzeba wyremontować, bo jest to symbol naszego miasta i potrzebujemy po prostu też obiektu stricte sportowego dla naszych zespołów ligowych. W związku z tym jesteśmy już po przetargu jako miasto na projekt funkcjonalno-użytkowy. Teraz wykonawca musi przygotować taki projekt, przedstawić w jaki sposób można tą arenę zmodernizować za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż te, które były już w tym projekcie wykonawczym. No i miejmy nadzieję, że później już dojdzie do szybkiej realizacji. Wszystkie procedury administracyjne, przetargowe pójdą sprawnie, tak żebyśmy mogli już niedługo cieszyć się z wydarzeń, które na tej arenie mogłyby się zadziać.
2: Pana zdaniem do końca kadencji Rady w 2029 uda się, czy raczej to nie uda się po prostu? Ten termin jest nierealistyczny.
3: Biorąc pod uwagę procedury administracyjne i sam okres remontu, no to tego czasu jest za mało. Ja nie wyobrażam sobie możliwości, żebyśmy nie rozpoczęli tego remontu. Raczej nie uda się go skończyć, ale będę kibicować i trzymać kciuki za to, żeby udało się go zacząć.
2: Słyszeliśmy w naszym materiale, że opozycja, Prawo i Sprawiedliwość mówi, że Poznań potrzebuje hali znacznie większej, na 15-20 tysięcy widzów. Jest też pomysł lokalizacji na stadionie, na dawnym stadionie Szyca, który się znajduje na Wildzie. Czy jednak ta lokalizacja jest dobra, czy raczej w samym centrum hala to nie jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o komunikację?
3: Ja myślę, że to jest dobra lokalizacja, na pewno wymagająca jeszcze analizy. Mówiłem już w różnych innych wywiadach, że pozytywnie na ten temat wypowiadał się też marszałek województwa, który byłby w skorym

0: wspomóc tego typu inwestycje, bo nie oszukujmy się, jeżeli mówimy o hali, która byłaby halą wielofunkcyjną, no to jest to projekt regionalny. To będzie służyć tak naprawdę całemu regionowi i zgadzam się z tym, jako region jesteśmy coraz bogatsi, moglibyśmy mieć tego typu obiekt. Tylko musimy też pamiętać, że trzeba będzie bardzo dobrze nim zarządzać i będziemy mocno rywalizować z innymi halami, nie tylko u nas w kraju, tylko też za granicą. No i trzeba będzie myśleć o tym, że poza budową samego obiektu trzeba będzie go utrzymać.
1: Oprócz takiej hali na 15-20 tysięcy widzów ma jeszcze powstać mają powstać jeszcze kolejne hale w Poznaniu?
0: Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby tak. Przede wszystkim mamy, myślę, że już bardzo blisko do realizacji hali lekkoatletycznej na poznańskim Golęcinie. Jestem dobrej myśli, trwa projektowanie tego obiektu. W harmonogramach, które nam przedstawiano, do końca listopada powinien być ten proces zakończony i wtedy miasto będzie mogło wystąpić do ministerstwa o dotację. Po wstępnych deklaracjach, jeżeli wniosek oczywiście będzie dobrze złożony i będzie do tego podstawa i udałoby się takie finansowanie centralne uzyskać. Marszałek również tutaj chciał się dołożyć do tej inwestycji, bo też wie, że to jest inwestycja regionalna. Także wydaje mi się, że miasto tutaj zdecydowanie mogłoby się pokusić o szybką realizację, ale niezależnie od tych rzeczy, które mówimy, widzimy, że nasze społeczeństwo dużo większą wagę przykłada do sportu. Tych ludzi, którzy w aktywny sposób spędzają czas, jest coraz więcej. I widzimy, że nasze hale szkolne czy posirowe są przepełnione, nie ma grafików, więc my takich hal treningowych, nie mówię już widowiskowych czy meczowych, ale treningowych potrzebujemy i jeżeli będą tylko do tego środki, powinniśmy je budować i realizować.
1: Środki z ministerstwa na taką halę lekkoatletyczną również będą, czy nie wiadomo?
0: Oczywiście rozmowy trwają. Pan minister Kuba Rutnicki pozytywnie wypowiadał się na temat hali lekkoatletycznej, no bo nasz region tego potrzebuje. My takiej hali nie mamy. Dzisiaj mistrzostwa na przykład wielkopolskie odbywają się w Toruniu czy w Bydgoszczy. Musimy wyjeżdżać na zawody z naszymi dzieciakami. To głównie chodzi też o naszą młodzież, która po prostu tego już potrzebuje jak tlenu. Więc jeżeli ta konstrukcja finansowa by była taka, że na powiedzmy połowę, no ciężko powiedzieć przed oceną wniosku, jeżeli na połowę tych środków udałoby się uzyskać dofinansowanie centralne, powiedzmy na 25%, dofinansowanie z województwa, no to miasto musiałoby na ten projekt położyć 25% całych kosztów, więc wydaje mi się, że bardzo, bardzo łatwe do zrealizowania.
1: Czy ten Golęcin to jest najlepsza lokalizacja? Są aktywiści, którzy między innymi z inicjatywy Uwolnić Bogdankę biją alarm, że jest niszczona zieleń. Jak państwo chcecie wcisnąć ale w zielony klin i nie wycinać przy tym drzew? Czy jednak wycinka drzew jest konieczna?
0: Znaczy, to jest pytanie, co robiono przez te ostatnie 10 czy 15 lat, bo hala już, tą decyzję o budowie hali w tym miejscu, zapadła wiele, wiele, wiele lat temu. Zresztą ten teren był zabetonowany jeszcze niedawno, on przez miasto jest rewitalizowany od wielu lat. I stanowi pewien kompleks sportowy i ta hala byłaby tylko dopełnieniem tego kompleksu. Wydaje mi się, że te protesty są bardziej związane z obawą komunikacyjną, co zresztą nas radnych też martwi i na ten temat bardzo wiele rozmów.
1: Bo tam jest dojazd od ulicy Warmińskiej, jeżeli się nie mylę.
0: Tak, i tutaj uważam, że duże zaniedbania ze strony miasta, że do tej pory przynajmniej nie zmieniono organizacji ruchu w tym rejonie, bo coraz większa ilość eventów na tym terenie pokazywała, że rzeczywiście to stanowi problem dla mieszkańców, czy mecze żużlowe, czy dodatkowe eventy, czy w tych sezonach letnich, kiedy na wąskiej drodze musieli się pomieścić rowerzyści, piesi, biegacze, samochody, było zbyt niebezpiecznie i to wymaga dużej zmiany, ale to można było robić już wcześniej, liczę na to, że to teraz szybko będzie zmienione, dużo opłotowanego terenu, można te ścieżki poprowadzić inaczej. Czekamy na kolejne analizy, czy ten zjazd od ulicy Niestachowskiej również byłby możliwy. Myślę, że on by bardzo mocno uspokoił mieszkańców Sołacza, którzy myślę, że tutaj mają największe obawy, że przez ich osiedle będzie po prostu kierowany ruch samochodowy.
1: Jeżeli chodzi o sport, to nie staliśmy się taką prowincją, bo tak patrzę na inne miasta mniejsze niż Poznań, to tak jest. W Toruniu jest hala, która gościła halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce w tym roku. Gliwice w tym roku gościły Siatkarską Ligę Narodów. Poznań nie gości tego typu imprez, bo nie ma takiej hali. Czy tutaj miasto popełniło błąd, są zaniedbania w tym aspekcie duże?
0: Zupełnie się nie zgodzę z tą tezą, że Poznań jest martwy sportowo, bo my sportowo jesteśmy na bardzo dobrej pozycji. Jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, zajmujemy drugie albo teraz nawet pierwsze miejsce w tej rywalizacji krajowej. Mamy świetne szkolenie i na tym tak naprawdę miasto się skupiało. Pan tutaj mówi
1: o imprezach.
0: O imprezach, jednorazowych eventach, które pochłania olbrzymie środki, a tak naprawdę ja nie mam takiego przekonania, że one na co dzień służą mieszkańcom. Oczywiście powinniśmy szybciej realizować te kwestie infrastrukturalne i teraz przynajmniej od kiedy mam przyjemność prowadzić Komisję Kultury Fizycznej, szczególnie w tej kadencji, mocno z tym przyspieszyliśmy. Mamy zdecydowanie większe budżety, jeżeli chodzi o sport zawodowy. One się zwiększyły trzykrotnie. Zresztą to widać po sytuacji naszych klubów i kolejnych sukcesach, które te kluby nam dostarczają. No i trwa duża inwestycja, znaczy dużo inwestycji sportowych na terenie naszego miasta. Może one nie są takie spektakularne, ale będą robić świetną robotę. Mamy hale do sportów plażowych. Myślę, że będziemy jednym z wiodących ośrodków w kraju, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportową. Jest oddana nowa hala na Chwiałkowskiego. Są remontowane hale też przyszkolne, tak jak sala na Newtona. No liczę na to, że ta arena będzie szybko zmodernizowana. Hala Fermiertwa, mam nadzieję, że niedługo ta hala lekkoatletyczna, więc my teraz będziemy robić duży progres, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, a to wbrew pozorom łatwiej zrobić, łatwiej coś wybudować, niż stworzyć organizację i dobre szkolenie.
1: Jeżeli chodzi o halę, to rozumiem, że miasto się będzie rozwijać, a jeżeli chodzi o stadion na przykład Warty Poznań, która gra w pierwszej lidze i może grać na tym stadionie, ponieważ jest prowizoryczna trybuna, powiedzmy sobie szczerze, przy baraku, ale Warta no, od miasta mówiła, że domaga się stadionu, chciałaby, żeby miasto dofinansowało budowę nowego stadionu Warty przy drodze Dębińskiej. Czy jest taka możliwość?
0: Ja myślę, że na wszystko jest możliwość i będziemy dążyć do tego, aby w ramach możliwości realizować różne inwestycje sportowe. Zresztą ja rozmawiałem nieraz ze skarbnikiem, jeżeli chodzi o wszystkie inwestycje, które w mieście się działy, to działka sportowa zajmuje spory procent tego budżetu inwestycyjnego. On się jeszcze zwiększa, więc myślę, że sporo nadrobimy. Jasne, że chciałoby się mieć kolejny stadion, na pewno nie tak duży jak ten, który jest na Bugarskiej, w tym to te są obiekty, które generują olbrzymie koszty.
1: To wiadomo, Warta pewnie by tylu kibiców na stadion, no nie przyszłoby po prostu 30 tysięcy kibiców na mecz Warty, zakładam.
0: To myślę, że w niedalekiej przyszłości nie. Życzymy klubowi jak najlepszych frekwencji na ich meczach. Mamy do tego dobre podejście. Mamy, myślę, pomysł na tą inwestycję. Cały teren przy drodze Dębińskiej zmienia się i zmieni się nie do Poznania. Mamy już wybudowane boiska treningowe. Zaczęła się budowa drogi dojazdowej. Zaczęła się budowa hali szermierczej. Będą nowe korty tenisowe. No i pracujemy tak naprawdę z klubem, zresztą w porozumieniu z klubem, nad trybuną dla Warty i dla tego klubu. Ja myślę, że to się uda zrealizować. Jest jeden projekt gotowy zresztą już, który był wiele lat temu zlecany. Myślę, że trochę był taki życzeniowy ze strony klubu. Ja zresztą miałem okazję pracować w tym klubie i ten projekt znam doskonale. I w momencie, kiedy miałem zająć się realizacją tego projektu, wiedziałem, że on jest...
1: Mówimy o tym stadionie, który miał być ekologiczny?
0: Tak, jest bardzo, bardzo drogi, ale myślę, że można go etapować i można go trochę odchudzić. Bo ja nie chciałbym sytuacji, w której będziemy tracić kolejny czas na projektowania. Myślę, że możliwe jest rozpoczęcie realizacji tego projektu i będę namawiać kolegów i koleżanki radne, aby udało się to zrealizować.
1: Czyli w przypadku awansu do Ekstraklasy warto ostatnio sobie dobrze radzi w pierwszej lidze. Możemy wykluczyć możliwość, że Warta będzie jeździć poza Poznań, do Grodziska na przykład?
0: Ja nie umiem dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, bo wymagania licencyjne są konkretne i znane dzisiaj. Warta rzeczywiście świetnie sobie radzi i trzymam za nią kciuki w każdym meczu. Jeżeli by się okazało, że awansują po tym sezonie, no to nie oszukujmy się, no nie jesteśmy w stanie wybudować takiego obiektu w pół roku. To nawet jeżeli byśmy rozpoczęli go zupełnie na wiosnę, no to wtedy się kończy sezon i po prostu na to potrzeba czasu. Myślę, że na chwilę obecną te rozmowy z klubem i te relacje są na tyle dobre, że będziemy w stanie wypracować jakieś rozwiązanie i naprawdę wierzę w to, że Warta już na stałe zagości w Poznaniu.
1: Mamy teraz na liście życzeń remont areny, stadion Warty, jest hala lekkoatletyczna na Golęcinie, mniejsze hale, które mają powstać. Załóżmy scenariusz realistyczny, że gdzieś brakuje pieniędzy jednak na jakąś inwestycję. To która jest takim absolutnym priorytetem? To jest ta arena, o której mówimy?
0: To pytanie do mnie, do pana prezydenta, no bo myślę, że priorytety możemy mieć różne. Ja myślę, że potrzebujemy najbardziej i najbliżej jesteśmy hali lekkoatletycznej, więc ją będziemy w stanie, wydaje mi się, zrealizować najszybciej. No wierzę oczywiście w to, że jednocześnie będzie robiona arena, bo tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie, żeby ten remont nie zaczął się jeszcze w tej kadencji. Także myślę, że te dwa obiekty no będą cieszyć naszych mieszkańców w niedalekiej przyszłości.
1: I oby tak było. Moim państwa gościem był przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej Rady Miasta Poznania i wiceprzewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu, Bartłomiej Ignaszewski. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: własnoręcznie zbudowanego radioteleskopu przez studentów z koła Spektrum, czy programować wirtualne żółwie w języku Python. Piątkowa noc udowodniła jedno: ciekawość nie ma limitu wieku.
1: I czas na rozmowę.
2: Halo?
1: O rozmowę oczywiście na temat inauguracji najbliższego roku akademickiego. Moim i Państwa gościem telefonicznie jest pani rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, profesor doktor habilitowana Barbara Jankowska. Dobry wieczór, pani rektor.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Uroczysta inauguracja na Uniwersytecie u państwa, tak naprawdę sprawdzałem, jeszcze trochę do tej inauguracji jest, bo ona jest 12 października o godzinie 12, ale prawdopodobnie sam rok akademicki na innych uczelniach się zaczyna szybciej, więc my o tej inauguracji również porozmawiamy. Pani rektor, rozpoczynamy kolejny rok akademicki. Z jakimi największymi wyzwaniami i celami strategicznymi Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wchodzi w te najbliższe miesiące?
2: Bardzo dziękuję za to pytanie. Może dopowiem, że rzeczywiście rok akademicki startuje 1 października, choć my uroczystą inaugurację będziemy obchodzić 12 października, bo to jest dokładnie dzień, który upamiętnia też powstanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dokładnie 100 lat temu, 12 października 1926 roku powstał nasz uniwersytet. No i rzeczywiście w tym kontekście pewne wizje się wyłaniają i pewne wyzwania się wyłaniają. Jeżeli chodzi o nasze wizje na przyszłość, powiedziałabym, że chcielibyśmy bardzo utrzymywać wysokie jakościowo standardy akademickie i jednocześnie zapewniać praktyczne kształcenie naszym studentom i nadążać też za tym, co się dzieje wokół, dbając o naszych partnerów, czyli wysoka jakość nauki, praktyczne kształcenie i rozwijanie takiego ekosystemu współpracy nauki i biznesu w regionie. To taka wizja strategiczna na przyszłość. Zależy nam oczywiście, abyśmy byli uczelnią dostrzeganą, cenioną nie tylko w Polsce, ale w Europie, a może nawet szerzej. To są takie dalekosiężne plany, ale działamy bardzo mocno w tym kierunku, pozyskując prestiżowe akredytacje międzynarodowe.
1: Jesteśmy w połowie pani kadencji rektorskiej. Z których dotychczasowych zmian na uczelni jest pani najbardziej zadowolona, dumna? A co jeszcze wymaga najwięcej pracy, pani zdaniem?
2: Tych zmian rzeczywiście troszeczkę się dokonało. Jestem bardzo dumna z tego, że jako uniwersytet pozyskaliśmy w lipcu tego roku właśnie jedną ze wspomnianych prestiżowych akredytacji międzynarodowych, akredytacja AACSB. To akredytacja instytucji globalnej dla uczelni biznesowych, bodajże 6% w skali naszego globu taką akredytację posiada, zatem jesteśmy z tego bardzo dumni. Nie ukrywam też, że cieszy mnie rozwój kapitału żelaznego. Tę inicjatywę uruchomiliśmy też w lipcu, ale 2025 roku i powoli rozwijamy ten kapitał, pozyskujemy kolejnych darczyńców. Jestem przekonana, że to jest też taka inwestycja bardzo duża w przyszłość uczelni, oczywiście z myślą bardzo mocno o naszych studentach. Cieszy mnie również fakt, że ostatnie pół roku to taki dosyć intensywny czas organizowania wsparcia dla zarówno wykładowców, jak i naszych studentów z obszaru sztucznej inteligencji, bo w tym obszarze mamy bardzo dużo wyzwań, ale w tym zakresie też już pewne konkretne rzeczy się dokonują. Pewna też taka wewnętrzna reorganizacja, powołanie Centrum Wsparcia Badań i co ważne Centrum Dydaktyki Akademickiej, takich profesjonalnych jednostek, które z jednej strony mają wspierać w badaniach naukowych, ale to Centrum Dydaktyki Akademickiej ma też bardzo mocno wspierać naszych wykładowców, nie tylko pod kątem tego, czego nauczają, ale przede wszystkim w jaki sposób, jakie metody wykorzystują, bo mamy świadomość, że ta rzeczywistość się zmienia i chcemy być wciąż, jeśli tak mogę powiedzieć, atrakcyjni dla naszych studentów, chcemy ich pozytywnie motywować do trwałego studiowania. No licząc właśnie, że ta atrakcyjność połączona z wysoką jakością może będzie też pewnym remedium na zjawisko dropoutu, z którym pewnie wszystkie uczelnie wyższe bardziej czy mniej się borykają.
1: A właśnie, Uniwersytet Ekonomiczny w tym momencie się boryka mocno z dropoutem, czy raczej to nie jest duży problem u państwa? Panie rektorze.
2: Myślę, że standardowo takie zjawiska dropoutowe występują we wszystkich uczelniach u nas także. Natomiast patrząc na liczbę chętnych osób, które w tej rekrutacji chciały u nas studiować, to było bodajże ponad 14 tysięcy zgłoszeń. Mogliśmy przyjąć ponad 4 tysiące studentów. No to jest taki dobry sygnał, tak? Dobry sygnał, że młodzież chce studiować, młodzież chce się uczyć. Oczywiście zawsze jakiś odsetek się pojawi, który gdzieś tam po drodze zrezygnuje, no ale przynajmniej jak na razie, ja tutaj myśli też patrząc na te najbliższe lata, jeśli chodzi o demografię. Także dropout będzie, natomiast demografia przez te najbliższe lata powinna mimo wszystko być pozytywna.
1: Pozytywna, rozumiem. Pani wspomniała o sztucznej inteligencji. Ona wywróciła system edukacji do góry nogami, czy to w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, uczelnie też to pewnie dotknęło. Jak Uniwersytet Ekonomiczny podchodzi do narzędzi typu ChatGPT, Gemini? Czy to jest zagrożenie dla uczciwości akademickiej, czy raczej narzędzie, którego trzeba wręcz uczyć obsługi przyszłych analityków, menedżerów i tak dalej?
2: Myślę sobie tak, że no oczywiście z jednej strony to może być postrzegane jako zagrożenie, bo tak jak celnie pan zauważył, to wywróciło system edukacji do góry nogami. To nam stawia nowe wyzwania, natomiast niewątpliwie no, u nas w uniwersytecie my staramy się lansować taki pogląd, że to jest narzędzie, które ma nam ułatwiać pracę, czy ułatwiać uczenie się i które ma podnosić naszą efektywność, ale które również bardzo mocno zachęca do stawiania przemyślanych pytań. I ja staram się patrzeć na to wszystko optymistycznie i też przekonywać swoich studentów z jednej strony do korzystania z tych narzędzi, ale z drugiej strony do pozyskiwania bazowej, podstawowej wiedzy, która pozwoli im potem formułować mądre i istotne pytania i w ten sposób jeszcze poszerzać właśnie i zakres wiedzy, i swoich kompetencji. Jesteśmy na etapie teraz rozwijania szeregu szkoleń dla profesorów, ale także dla studentów w tym zakresie. No oczywiście wyzwaniem dla uczelni publicznych są środki finansowe, których też potrzeba na to, ażeby z takich narzędzi korzystać, aby móc je zapewnić na odpowiednim poziomie, w szczególności też w kontekście cyberbezpieczeństwa.
1: Jeżeli chodzi o rynek pracy, też bym chciał zapytać, on mocno się przesuwa w stronę zrównoważonego rozwoju, raportowania ESG między innymi. Uczelnia nadąża za tym trendem, państwo modyfikujecie programy, by absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego rozumiał nie tylko zysk finansowy, ale i koszty społeczne czy środowiskowe biznesu?
2: Myślę, że nie da się obecnie prowadzić edukacji, zapominając o tych trendach. I my oczywiście mamy w naszych programach, myślę o studiach pierwszego, drugiego stopnia, przedmioty, które już w nazwie zawierają zrównoważony czy zrównoważone. Natomiast zachęcamy też naszych profesorów do inkorporowania takich treści, niezależnie od tego, czego nauczają. Mamy system sylabus, gdzie nasi profesorowie są proszeni o umieszczanie stosownych informacji na temat tego, jakie będą zagadnienia omawiane, ale również są proszeni o, powiedziałabym kolokwialnie, przypinanie tych zagadnień do celów zrównoważonego rozwoju. Także staramy się też to w jakiś sposób monitorować, zachęcać do tego na studiach pierwszego, drugiego stopnia. Potem na studiach podyplomowych są określone studia, które bardzo mocno się orientują na tych zagadnieniach.
1: DNA Uniwersytetu Ekonomicznego to silne więzi z rynkiem, państwo nowe formy współpracy z biznesem. Czy państwo, jakie nowe formy współpracy z biznesem uczelnia będzie rozwijać w tym roku, pani rektor?
2: Powiem w ten sposób. Będziemy na pewno kontynuować to, co już zostało zasiane w poprzednich 2 latach, bo tu jest jeszcze ciągle bardzo dużo do zrobienia. Zamierzamy jeszcze bardziej zaktywizować nasz biznes hub. Powołam specjalny zespół osób, które właśnie się koncentrują na rozwijaniu tej współpracy, więc na pewno dalej wykłady z praktykami. To się będzie toczyło. Szkoła Liderek i Liderów dla najlepszych studentów. Oferujemy mentoring osób z biznesu na najwyższych, bym powiedziała, nawet stanowiskach. Szereg takich osób jest bardzo otwartych, gotowych wspierać studentów. Bardzo sobie to cenią. Jeżeli chodzi o współpracę, to będziemy też konsekwentnie chcieli rozwijać aktywność naszej spółki celowej. Ci z państwa, którzy dotykają trochę tematu komercjalizacji nowych rozwiązań, wiecie, że to jest temat trudny, pełen wyzwań. No, uczelnia nasza ma tę spółkę celową i my chcemy ją dalej konsekwentnie rozwijać poprzez ekspertyzy dla biznesu, ale także poprzez poszukiwanie tych innowacji, które potem w biznesie mogą być przydatne. No i nie da się ukryć, że ów kapitał żelazny to jest temat wciąż na wokandzie. I wiem, że o tym kapitale gdzieś mówi się w mediach, natomiast pomija się chyba fakt właśnie, że w Poznaniu, w naszej uczelni publicznej, jako pierwszej takie rozwiązanie wprowadziliśmy, pomimo tego, że na szczeblu takim makroekonomicznym, krajowym nie mamy rozwiązań, które by bardzo mocno motywowały, zachęcały firmy do wchodzenia w takie rozwiązania. Także krótko mówiąc, w sferze edukacji kontynuacja, rozwój spółki celowej, kapitału żelaznego. Jeśli mogę zdradzić, ja dziś właśnie rozmawiam z państwem przez telefon, bo trwa jeszcze jedno z kolejnych takich większych spotkań, które razem z naszymi partnerami biznesowymi realizujemy w uczelni.
1: Czyli coś nowego jeszcze będzie, rozumiem. A jeżeli chodzi o na przykład startupy, czy widzi pani rektor rosnące zainteresowanie studentów zakładaniem własnych startupów na uczelni, jak Uniwersytet Ekonomiczny, nie wiem, na przykład poprzez inkubatory przedsiębiorczości wspiera w tym studentów?
2: Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. W naszym uniwersytecie swego czasu istniał inkubator przedsiębiorczości. On potem właściwie zaniknął. Jesteśmy teraz na etapie reaktywacji tego typu wsparcia dla studentów. W maju mieliśmy takie bardzo, bym powiedziała, owocne spotkanie, inicjatywę zatytułowaną Value Up, gdzie właśnie nasi studenci zespołowo mogli prezentować swoje pomysły. To był konkurs. I mogli prezentować swoje pomysły właśnie na start-upy. Takim też nowym pomysłem jest stworzenie naszym studentom kontaktu ze środowiskiem start-upowym nie tylko w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych. To jeden z motywów, dla których podpisaliśmy porozumienie z Centrum Polski w Dolinie Krzemowej. Inne uczelnie oczywiście też uczestniczą w tym porozumieniu, natomiast ja tutaj sobie robię pewne nadzieje, że będzie szansa też wykorzystać doświadczenia tamtej lokalizacji w rozwijaniu kompetencji naszych studentów. Mam też tu u nas zespół, który wspiera studentów od strony takiej start-upowej i bardzo bym chciała, żeby tutaj ta aktywność też się rozwinęła. Natomiast no, nie da się ukryć, że studentów trzeba do tego też troszeczkę zachęcić, dodać im wiary, bo wiadomo, że to jest aktywność, która wiąże się z dużym ryzykiem, a potrzebuje kapitału, żeby wystartować.
1: Właśnie, jeżeli mówimy o studentach, koszty życia w Poznaniu, wynajem mieszkań rosną. Jak uczelnia wspiera studentów w tych trudnych realiach, podkreślmy, zarówno pod kątem infrastruktury, czyli mówimy tutaj o domach studenckich, akademikach oczywiście, jak i na przykład systemów stypendialnych.
2: Jeżeli chodzi o akademiki, mamy oczywiście własne akademiki, cały czas one funkcjonują. No i tutaj trzeba powiedzieć, że cena pokoi w takich akademikach wydaje się być mimo wszystko atrakcyjna, bo tutaj w naszych realiach te tańsze kwoty, te niższe kwoty oscylują wokół 700 zł, no ale oczywiście są też pokoje jednoosobowe, które posiadają łazienki. No i w takich warunkach, jak ktoś chce pomieszkać, to musi zapłacić 1200 zł. Także powiem tak, cenowo to być może nie jest bardzo wygórowana kwota nawet tych 1200 zł. Natomiast no wiem też, że studenci poszukują teraz jeszcze lepszego standardu. My byśmy bardzo chcieli im jak najlepszy standard zapewnić, no ale wiadomo też tutaj z pewnymi wyzwaniami się borykamy. Jeśli chodzi o stypendia, one standardowo funkcjonują tak jak na uczelniach. Natomiast chcąc poprawić studentom warunki studiowania, bardzo mocno inwestowaliśmy też w minionym czasie w takie strefy chilloutowe, gdzie chcemy, żeby oni mogli się spotykać, mogli rozmawiać, mogli czasem razem popracować nad zadaniami, czy po prostu w takim przyjaznym otoczeniu, siedząc na wygodnym nawet fotelu, poczekać na kolejne zajęcia.
1: Także jaki jest ten odbiór, zainteresowanie jest tymi chill roomami, tak? Dobrze rozumiem?
2: Tak, to są, to może ja wyjaśnię, bo to nie są koniecznie takie pokoje wydzielone, to są strefy chilloutowe, które funkcjonują w takich otwartych przestrzeniach w uniwersytecie. Mamy ich obecnie bodajże 17. No i właśnie skoro mowa o współpracy z biznesem, no to właściwie jesteśmy w stanie takie warunki oferować naszym studentom dzięki naszym sponsorom, naszym partnerom z klubu partnera. Firmy tworzą z nami takie strefy wypoczynku, pracy, bo często tam też pojawiają się stoliki zaopatrzone w gniazdka, gdzie oni mogą po prostu razem posiedzieć, studenci mogą posiedzieć, porozmawiać i popracować. Zainteresowanie jest, no według mnie duże i to mnie bardzo cieszy, bo przecież studiowanie nie ogranicza się tylko do przebywania w sali wykładowej.
1: Dokładnie. A jeżeli chodzi o Erasmus Plus program, on po pandemii z powrotem cieszy się dużym zainteresowaniem na Uniwersytecie Ekonomicznym, czy raczej studenci jeszcze wciąż są bardzo ostrożni? No w sumie minęło 6 lat, jakby nie patrzeć, od wybuchu pandemii.
2: Tak. Jeśli chodzi o zainteresowanie programem Erasmus Plus, to ja bym powiedziała, że tutaj pewne wyzwania rodzi już może nie tyle to, co się zadziało w związku z pandemią, ale w ogóle nastawienie młodych ludzi do tego typu oferty. I ta oferta jest szeroko dostępna. U nas no nie widać jakiegoś drastycznego spadku zainteresowania, natomiast trzeba też powiedzieć, że studenci bardzo mocno to rozważają, zastanawiają się nad tym, czy w ogóle z tego korzystać. Poza kwestiami finansowymi mamy świadomość, że takie wyjazdy zagraniczne też w zależności od lokalizacji, one wymagają pewnych środków finansowych pomimo wsparcia z projektu, ale też wielu studentów podejmuje pracę już podczas studiów i trzeba powiedzieć, że to też pewna bariera dla nich i takie wyzwanie, właśnie jak to wszystko pogodzić. Jeśli chodzi o odsetek cudzoziemców dla odmiany u nas, ale tutaj nie mówię tylko o studentach Erasmusa, mamy 9% studentów z zagranicy. Także tutaj jakichś wyraźnych takich zmian w trendzie w stosunku do tego, co było, a co jest, nie widać. Natomiast to, co ja widzę, mniejsza skłonność do tych wyjazdów, ona jest spowodowana też zmianą stylu życia i innymi priorytetami młodych ludzi.
1: Tak pomału, zbliżając się do końca naszej rozmowy, gdyby pani rektor miała udzielić jednej najważniejszej rady takiemu studentowi, który dopiero zaczyna swoją przygodę ze studiami na uniwersytecie, co by to było?
2: Powiedziałabym, daj sobie czas na studiowanie i pamiętaj, że studiowanie nie ogranicza się tylko do aktywności, czy to w salach wykładowych, czy to później w domu przy zdefiniowanych zadaniach, ale studiowanie to też pewien styl życia i spędzania czasu z tymi, których można spotkać na uczelni. To jest jedno, a druga rzecz, życzyłabym wszystkim studentom, żeby poszukiwali tego, co ich interesuje, co lubią robić i dążyli do rozwoju swoich kompetencji właśnie w tych obszarach. Bo jeżeli będziemy później wykonywać pracę, którą lubimy, będzie to nasza pasja, no to generalnie będziemy mieć też pewnie szczęśliwsze życie i dużo bardziej optymistyczne spojrzenie na rzeczywistość, pomimo szeregu wyzwań, które nas dotykają, bo zdaję sobie sprawę, że dla młodych ludzi na pewno rozwój tej sztucznej inteligencji jest też wyzwaniem i oni sobie stawiają pytania, w jakim kierunku te trendy będą podążać.
1: A jeżeli chodzi o całą społeczność akademicką, to jakie życzenia na nadchodzący rok?
2: Życzyłabym dobrego, rozwojowego, nowego roku akademickiego.
1: I tym akcentem kończymy rozmowę. Ja bardzo dziękuję pani. Pani rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, profesor doktor habilitowana Barbara Jankowska była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam państwa.
1: Dziękujemy. To było pierwsze wydanie magazynu reporterów w jesiennej ramówce Radia Afera. Zrealizował program Szymon Dopierała. Za audycję w serwisie YouTube odpowiadał oczywiście Mikołaj Pluciński, a ja ostatni raz przygotowałem program z Arkadiuszem Augustiakiem. Następny magazyn reporterów za tydzień. Widzimy się oczywiście tradycyjnie w poniedziałek o godzinie 20. Ja wam życzę dobrej nocy.

0: mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20:00. Autopromocja.

5 minut po godzinie 21. Dobry wieczór. Etna, czyli wulkan muzyki świata, melduje się po 3-miesięcznej wakacyjnej przerwie na antenie Radia Afera. Tak to jest. Dziś właśnie wchodzi nowa, lepsza, a może po prostu równie dobra jesienna ramówka w Radiu Afera. My jesteśmy tutaj na swoim miejscu i bardzo, bardzo nam miło i bardzo się cieszymy, że możemy być z wami w kolejne poniedziałki. W każdy poniedziałek między 21 a 22 w Radiu Afera. Oczywiście jedyna taka audycja w poznańskim eterze. Ja tutaj tak, jak to się mówi, skroluję i już wiem, że słyszymy się po raz 868. Szymon Dopierała za sterami, przed mikrofonem Marcin Piosik. Witamy serdecznie. No i zapraszamy na tę godzinę z etnofolkiem i muzyką świata. Gdzieś tam ruszamy znowu z kopyta i z przytupem, moi drodzy. Dzisiaj tak to jakoś się złożyło. Może to przypadek, a może nie. W każdym razie od razu z wysokiego C startujemy z tym nowym sezonem, bo tak się składa, że w Poznaniu mnóstwo znakomitych wydarzeń. Bardzo dużo się dzieje w tym mieście i bardzo się z tego cieszymy. Ale ja jeszcze tylko powiem, że wyjaśniając, to nie był przypadek, że płyta Joanny Słowińskiej pojawiła się tutaj na start, no bo jakby nie było, wielka strata tego czasu, tych wakacji, tych ostatnich miesięcy. No, możemy już tylko wspominać te płyty. Mnóstwo znakomitych albumów, mnóstwo muzyki, mnóstwo inspiracji i myślę, że też jakiś tam drogowskaz dla kolejnych muzyków różnej maści, bym powiedział, zostawiła nam Joanna Słowińska. No a dzisiaj będziemy gdzieś tam iść dalej w temacie muzyki tradycyjnej, muzyki folkowej, muzyki świata, jak zwał, tak zwał. Dzisiaj te myślę, że te terminy będą się przeplatać.

0: dniach i tygodniach również w Poznaniu. No i na zaproszenie Mateusza pojawił się tutaj gość z Francji, Lub Uberto. Dobry wieczór.
1: Cześć.
0: Witamy serdecznie. Także dzisiaj, moi drodzy, taki muzyczny pomost polsko-francuski. Zobaczymy, jak zaraz będziemy sobie to wszystko gdzieś tam rozkładać na czynniki pierwsze, z czym to się je i dlaczego w ogóle Lub Uberto pojawia się w naszym studiu. Szalona historia, o tym Mateusz na pewno opowie. No fajnie, że jesteście, bardzo się cieszę. Tak zaczynamy tutaj powakacyjnie. Mateusz, powiedz, co tam słychać na polskiej scenie tradycyjnej w tych ostatnich miesiącach? Różne pewnie zdarzenia, w różne projekty pewnie byłeś zaangażowany. Co tam się dzieje obecnie?
1: No nie mam dobrych wiadomości. Umierają muzykanci.
0: No właśnie, to jest przykra sprawa tutaj.
1: Tak, bo to się dziać mogą różne rzeczy, tylko czy one mają znaczenie dla kultury? Mhm. To mnie to zawsze interesuje i jak ja patrzę na wieś, na ludzi, do których jeżdżę, to ich ubywa i kończy się coś raz na zawsze. I jeszcze powiemy o tym, bo oprócz tego spotkania z Lupem, które dzisiaj, o którym będziemy opowiadać i o próbie naszego spotkania koncertowego w tą sobotę, to jeszcze opowiemy w końcu o festiwalu za dwa tygodnie, na którym ja też co roku doprowadzam do tych ostatnich spotkań pokolenia młodego, eksperymentującego z muzyką, z pokoleniem starym, nie eksperymentującym z muzyką, tylko urodzonym w muzyce. W ciszy, w dźwiękach naturalnych, w dźwiękach pracy bez elektryki i bez radyjka w ogóle, czyli tam muzykę trzeba było sobie zrobić samemu. Ci ludzie odchodzą, ja ich zapraszam, dopóki są, już no, po prostu mi się wykruszają. Już nie mam kogo prawie zapraszać na to spotkania, ale teraz jeszcze kilku.
0: To jest to wszystko,
1: co się dzieje teraz w muzyce. Przepraszam, ale ta odpowiedź wymagała rozwinięcia.
0: Jasne, ale wiesz co, w ogóle tak, ja nie wiem, no to też chyba nie jest przypadek, ale trochę wpisałeś się w to, o czym ja gdzieś tam mówię wcześniej, ale trochę innym nurtem, bo powiedziałem o odejściu Joanny Słowińskiej, którą pewnie tak. znałeś świetnie, a ty mówisz o tym jakby drugim nurcie muzykantów, którzy odchodzą właśnie tak, jak mówisz, w ciszy.
1: Rdzennych, bo po prostu
0: o tym się nie mówi, a ich ubywa,
1: tak.
0: Prawda?
1: Oni umierają po cichu, oni odchodzą niezauważeni po prostu, a to są postaci rangi Jimiego Hendrixa. Mhm. Tylko po prostu nikt o nich nie wie.
0: No właśnie, to jest też no, dosyć istotna sprawa i też myślę, że ważne jest to, co robisz notorycznie i sukcesywnie, czyli tak naprawdę ta muzyka jest ciągle żywa, gdzieś tam odnajduje swoje kolejne pokłady i kolejne gdzieś tam interpretacje, reinterpretacje, odniesienia, podejścia.
1: A jeszcze rzadziej odnajduje swoje wierne odtworzenie, tak. Które po prostu nie wymaga nic dodania, bo jest doskonałe. I zrobić to w ogóle w taki wierny, świetny sposób jest rzeczą arcytrudną. Łatwo jest z tego zrobić cokolwiek innego. Łatwo jak masełkiem posmarować coś innego i to zjeść, to jest smaczne. Ale żeby zrobić to w taki rdzenny, surowy sposób i jeszcze zobaczyć w oczach tego człowieka docenienie, tak, zrobiłeś to dobrze, chyba że już nie żyje. To jest arcytrudne, ja się z tym borykałem i borykam, żeby zrobić coś w języku tego plemienia, żeby to zrobić tak, jak ono to zaakceptuje, żeby ono to zrozumiało. Dobra, mówisz naszym językiem, masz akceptację. Strasznie trudne. I coś takiego, jak się pojawia w muzyce teraz, bo to ciągle odpowiedź na to, co się dzieje teraz w muzyce. Jak się coś takiego pojawia w muzyce, to na to są skierowane oczy naprawdę całego zakonu wielbicieli muzyki archaicznej, trudnej, wymagającej, eksperymentalnej, nawet improwizującej, a przede wszystkim jeszcze są skierowane oczy tych, co już leżą w prochach.
0: Proszę, jak to, moi drodzy, brzmi. Dzisiaj takie dźwięki będą nam towarzyszyć, także, moi drodzy, surowo i pod włos, Mateusz Raszewski, piękna kompania i różnorakie działania pod hasłem Kulturalny Ruch Oporu. Dzisiaj raz, że trochę rozmawiamy o tym, co tam się obecnie dzieje na tej scenie, dwa, zapowiadamy różne wydarzenia, o których będzie już za chwilę mowa, a trzy, gramy muzykę, którą do nas tutaj do studia przynieśliście. To zaczynamy od pierwszego numeru.
1: No dobra, to mówimy, co to będzie.
0: Proszę bardzo.
1: Tutaj gramy w

0: w siedzibie muzyki odnalezionej w warszawskiej, na warszawskim Mokotowie, w mieszkaniu. Takie najwspanialsze sytuacje to są, że się spotykamy z państwem Bieńkowskimi na winku czy na herbatce i oni mówią, no to co, zagracie chłopaki teraz dla nas? Wyjmują kamery, bo to są starzy wyjadacze terenowi, nagrywali wszystkich muzykantów, tych mistrzów takich niesamowitych. No dobra, to gramy. I to mieszkanko zamienia się po prostu w studio nagraniowe, ale robimy to dla nich, bo wchodzenie do studia z tą muzyką trochę nie ma sensu, gramy w kontekście. I tutaj nas Andrzej Bieńkowski, profesor, nagrywa, a my sobie gramy, on potrzebował też do audycji tego naszego nagrania. I co się robi? Dzicz się robi. Polscy Indianie, posłuchajmy.
1: Spróbujmy oddać tę magię w eterze, gramy.

0: Tak, moi drodzy, korzenne dźwięki na fali dzisiaj, wykopaliska muzyczne, no gdzieś tam spod ręki Andrzeja Bieńkowskiego, wspomnianego już, a to przyniósł oczywiście Mateusz Raszewski i to jego tutaj zespół i skład, a nagranie, tak jak powiedział Mateusz, odbyło się właśnie tam, w tamtym miejscu. No to są niesamowite historie, niesamowite spotkania, no ale w przypadku Mateusza Raszewskiego to jest chleb powszedni. Powiedz, czy nadal tak jest, że wpadasz w różne miejsca, spotykasz się z muzykantami, gracie, dżemujecie, czy po prostu próbujecie coś tam fajnego złożyć, coś nagrać, coś jeszcze zarejestrować, nadal tak jest?
1: No świetnie, że użyłeś tego sformułowania dżemowanie czy dżem, bo ja tutaj właśnie przekornie masz przed sobą, wydaliśmy tą gazetkę w naszą tegoroczną, zanim opadną liście, Festiwal Kulturalny Ruch Oporu. Piszę pod koniec tego tekstu wprowadzającego, że młodzi ludzie eksperymentujący, chodzący na dżemy i tak dalej, będą mieli okazję zobaczyć, jak to się zwało wcześniej i czym to było wcześniej, ten dżem. To było po prostu przegrywanie się muzykantów. I to było tak, że jak się nie da rady w tej sytuacji i nie podoła, no to wypad, wylot. Chodzi o to, że człowiek musi sobie poradzić, musi wypłynąć na powierzchnię. Jest kilku muzykantów, przegrywają się, to znaczy znają wspólny temat muzyczny, który go lepiej ogrywa, ten zostaje. I to jest tak, ale to jest po dobroci, to jest po przyjacielsku. Ale jak to się odbywało na przykład na weselach, które teraz już nie istnieją w tym wymiarze, to wylot był fizyczny. Czyli po prostu ojciec weselny pana młodego, ojciec dzwonił w cudzysłowie po inną kapelę, czy po prostu wysyłał kogoś dorożką. I ta druga kapela przyjeżdżała, a on wtedy stawał na środku sali i mówił: a wy teraz, wy tego, dziękujemy wam najmocniej, ostawta sobie zapłatę, ale gra ktoś inny dalej, bo tu chodzi o to, kto podoła, no nie? Kto podała. I do tego są były te dżemy knajpiane kiedyś, czyli to nie było dżemem, to było po prostu przegrywaniem się muzykantów, czyli tą rywalizacją na skrzypce, na harmonię, na bębnie też można było poszaleć. Zaraz zobaczymy, usłyszymy to nagranie, które nam tu wisi w powietrzu. Mhm. I ono będzie, tam będzie arcymistrz bębenka, proszę państwa, obręczowego Polski Centralnej. Bo coś takiego było. Był taki rdzenny instrument jak bębenek obręczowy i to wcale nie były kahony i tak dalej. To był bębenek, na którym się wymiatało. I to jest Stanisław Budzisz i on po prostu będzie tutaj wymiatał na tym bębenku. Mhm. I takie rzeczy, to są rzeczy, które mi towarzyszą oczywiście. Ja się z tymi ludźmi spotykam. I to jest, to są domowe spotkania oczywiście, po wsiach. Teraz jest we wsi Moroczki Małe mieszka cudowny muzykant, jeden z ostatnich Mohikanów. Indian polski centralnej, to jest Józef Tomczyk. No i on będzie po prostu też obecny tutaj w październiku. Ja do niego jeżdżę, my się tam przegrywamy, kombinujemy, prześcigujemy się, dogryzamy sobie na tych skrzypcach. No i super jest. Także to są sytuacje. Ale też temu służą spotkania tak zwane taborami na wsi, co roku latem są w różnych miejscach Polski. Ja organizuję pod Kaliszem, bo to jest ciekawe, wsie tam są po prostu najciekawsze w okolicy muzycznie. I doprowadzam do tych spotkań. No nie? Czyli że ludzie przyjeżdżają na ten tabor, chcąc wziąć w nim udział i spotykamy się z muzykantami, którzy tam są w tej okolicy, z bębnistami, ze skrzypkami. Tak, a skrzypków jest oczywiście coraz mniej. To wszystko się dzieje. Także to mnie kształtuje i jak to się, dopóki to jest, to mi daje energię do życia, nie?
0: Jest żywioł, moi drodzy, i to jest ten żywy świat. Dzisiaj spotkanie Polska-Francja, tu się różne rzeczy dzieją na żywo, moi drodzy, ale bądźcie z nami do godziny 22. Po pierwsze, trochę rozmawiamy o tym, jak ten świat wygląda, po drugie, będziemy zapowiadać już realne spotkania, których prowodyrem jest Mateusz Raszewski. Dobrze, zagrajmy drugi numer, o którym była mowa, a już za chwilę będzie się tutaj działo konkretnie i na żywo. Gramy.
2: Nie tego zaraz,
3: do mikrofonu!

0: Tamam.
1: No, moi drodzy, aż by się chciało, żeby tam jeszcze kolejne dźwięki. Jestem ciekaw, jaki był dalszy ciąg tej historii.
2: No dziko było tutaj, to nagranie było w ogóle na ulicy.
1: Dramaturgia na końcu
2: była. Tak, to było na ulicy rejestrowane w latach 80. przez właśnie rzeczonego Andrzeja Bieńkowskiego i to było w takim wirze ludzi dookoła, masa napierała, on z tą kamerką VHS-em filmował tego Zarasia, dzikiego skrzypka. Zaraś oczywiście był w centrum uwagi, więc tam brylował, podnosił skrzypce nad ludzi, dotykał ustami tych strun. To właśnie to było to Hendrixowe takie zachowanie. Mhm. A to, co tam się działo, ta euforia dookoła tych ludzi, którzy przyśpiewywali, burkali na siebie, straszyli się, że zaraz zęby zaraz dostaniesz tam. To wszystko było tam słychać, jakby się było przyłożyć do głośniczka. To wszystko, ten żywioł, to jest to, no nie? To jest to po prostu.
1: Te czasy już, można by powiedzieć, nie wrócą, chociaż może gdzieś tam jeszcze się różne dziwne historie dzieją. Ty, Mateusz, pewnie wiesz o tym więcej. No i teraz właściwie dochodzimy do takiego momentu, kiedy dochodzi do waszego tutaj spotkania i chciałbym też właśnie zapytać w ogóle, jak to się stało, że dzisiaj jesteśmy w takim składzie. Nasz gość lub Uberto zaraz pewnie powie parę słów o sobie, ale powiedz w ogóle, jak to się mówi, jak do tego doszło.
2: Inicjatorem jest muzyczna pocztówka, inicjatywa, o której nie powiem dużo, bo trzeba po prostu znaleźć te informacje. Ja jestem jednym z zaproszonych do udziału muzyków czy muzykantów, którzy wejdą w interakcję z drugim artystą i to właśnie będzie Uberto. Co z tego spotkania wyjdzie, to ja sam jeszcze nie wiem, ponieważ my się teraz spotkaliśmy po raz pierwszy, a w piątek zrobimy coś w rodzaju próby, ale to nie będzie próba właściwie muzyczna, tylko taka zapoznawczo-kontekstowa, żebyśmy wiedzieli, co nam w głowach gra. I takie pierwsze spotkanie właściwie muzyczne to będzie już na gorąco w tą sobotę. To spotkanie nazwaliśmy Lament. I to też jest dosyć ciekawe, bo ja tak myślałem, jakby nazwać to spotkanie muzyczne i pozamuzyczne, paramuzyczne, które się odbędzie. Jako że Lub jest performerem, ja jestem muzykantem, uczniem wiejskich mistrzów, czyli zajmuję się muzyką in crudo, niestylizowaną, surową. I ciekawe, co z tego wyjdzie. Ja sobie pomyślałem, że, i mówię tak do inicjatora Kacper Nowak, też basista, z którym często gram, jest inicjatorem tego spotkania. Ja mówię mu: słuchaj, my się tutaj spotkamy w trójkę, moja kapela z Lupem i on robi różne rzeczy na pograniczu muzyki, performance'u, a my gramy i my jesteśmy w trójkę i on lamentuje, bo on lubi ten śpiew, jeździł po tych muzykantach dalekiego południa i tego Sahelu, a my się włączamy i my mu gramy tą naszą muzykę i mi się to kojarzy z tymi Hiobowymi wieściami i z tymi pocieszycielami. I wiesz co, to będzie jak takie lamentowanie i pocieszanie troszeczkę, chociaż trudno powiedzieć, kto kogo będzie tam pocieszał, a kto lamentował, może my bardziej, bo ta nasza muzyka też jest repetytywna i przypominająca blues niewolników, tego bluesa starego, więc kto się wcieli w którą rolę, nie wiadomo, natomiast to spotkanie nam się skojarzyło bardzo właśnie z tym Hiobowym lamentem. I oczywiście sami zobaczymy, co z tego wyjdzie dopiero, bo nie wiemy.
1: Tak jest. Ale wiesz co, jak tak teraz mówiłeś, to zupełnie tak na szybko przyszło mi skojarzenie, znowu gdzieś tam filmowo-muzyczne, ale i znowu, że tak powiem, dochodzimy do, bym powiedział, takich wymienianek, czyli kogo już z nami nie ma. Niedawno odszedł z tego świata Tony Gatliff, który potrafił filmowo pokazywać różne świetne historie i spotkania i kultury świata i to na pewno też gdzieś tam, to co ty mówiłeś, to myślę, że byłby to obraz dla niego idealny. No dobrze, no to zapowiada się naprawdę ciekawie, ale zanim do tego spotkania dojdzie, to zapytajmy naszego gościa, jak tutaj w jego przypadku wygląda temat podejścia do tradycji muzycznej, lub Uberto. Hello.
0: Hello.
1: Welcome to Radio Afera.
0: Cieszę się, że tu jestem.
1: Tak jest. Moglibyśmy tutaj próbować po polsku te rozmowy przeprowadzić, ale pewnie audycja musiałaby potrwać z 2-3 godziny. Natomiast spróbujmy po angielsku gdzieś tam dotknąć chociaż tematu i tego muzycznego zaplecza, muzycznej tradycji, z której lub Uberto się wywodzi. So let's try in English. That's gonna be... I guess faster and easier for everybody to understand. With Mateusz, we were talking about traditional music and all these meetings with old musicians, and this is something that is everyday's life of Mateusz. How is it in your case? Your attitude to your roots, your background, the music which is surrounding you. How is it in your case?
0: Well, in my case, the region, the territory where I grew up, was really, it was really hard for me. I mean, nobody was singing or giving so many things was like, connected to the very field, let's say. But what got me closer to this repertoire has been some like old family stories, let's say. Mm-hmm. My father was born in Biella, in Piemonte, in the actual Italy, in the north of Italy, and he quickly emigrated to France with my grandparents. So he quickly became a young French guy, but he kept for his whole life the Piemontese as his native language, but he never spoke it to me when I was a child, and he never spoke to me any Italian either, so I had to go and to move myself to these languages by myself slowly, and but little by little, kroku po kroku, it became a way to share something new with him, and also with people from Piemonte, which is a really like interesting region, and most of all, the part where my father is from, it's a small valley, really small valley, where not so many people are going. I mean, there's no other tourism than Italian people there, and not so many tourism at all. And it's called Il Cervo, Al Sarv, in Piemontese. And it's the name of the river, let's say. And it's an interesting region because not so many things has been done in terms of collecting music and songs. And maybe it's also due to the fact that people were not like used to sing so much as it can be in the fields at the south, like in Torino or in El Cannavese, where there's a totally different situation with probably a lot more social contexts that allows people to go by seeing some polyphonic songs. And so We just have a few documents of people singing in this small valley, and most of them are women singing. Recordings are really, really little, but we have two books. One of them was written by Tavo Burat, a really important poet from the zone, and he's been also spending some time with Emilio Jona. It's an ethnomusicologist and also a writer, and together they spent some time with three sisters, Le Sorelle Botta, that's their name, and they were like three voices of the valley, let's say, and another is Alba Albertazzi.
1: And that was the material you found, and that was the base for you, or how was it?
0: Yeah, more or less. So this material for me is a way to connect with people, to go and meet them, ask if they have any idea of what this song could have been. Sometimes I sing them the melody, sometimes we look together at the text. They help me with my pronunciation, because obviously there are no iPhone apps for Piemontese, because it's a language that is not spoken by so many people. So there has been a few grammatike that has been written. So I'm working as I can, and it's also a language that has been given from parents to children, but it's something quite unusual that somebody from outside learns it. So my father helps, the people helps, and that's also a way to get some music coming from these gaps and voids, let's say. Even if some people still have some memories of all this, and so yeah, slowly I can, with them, we gather some documents and all. And I'm also trying to sing a little bit this repertoire.
1: Okej. No to, moi drodzy, już mamy trochę gdzieś tam przetarty ten szlak. Lupo Berto opowiadał o, myślę, że miejscu, które myślę, że nam wszystkim jest mało znane albo w ogóle nieznane, i to też chyba fajnie o tego typu mikro regionach posłuchać. No dobrze, to sięgnijmy po jedno z takich nagrań, co by było wiadomo, o czym tak naprawdę mowa. No a już za moment wracamy do tego polsko-francuskiego, ale również po trosze gdzieś tam dotknęliśmy tematu alpejskich Włoch spotkania.

0: Tak, moi drodzy, jeszcze sobie dorzuciliśmy jeden numer z selekcji naszego gościa Lupa Uberto, kolejny zakątek Europy, a dzisiaj właśnie taką podróż sobie robimy z Mateuszem Raszewskim i Lupem Uberto. Oni, moi drodzy, już w najbliższy weekend będą rezydować w Poznaniu. O tym, co, gdzie, kiedy i dlaczego, to już za chwilę, ale postanowiłem wykorzystać tę okazję, że oni po prostu tutaj przyszli z instrumentami. Widzą się właściwie pierwszy raz w życiu i to też jest fajne, że do takiego spontanicznego spotkania dochodzi właśnie tutaj, na żywo, w radiu, i myślę, że fajnie byłoby tutaj trochę gdzieś tam zrobić wam apetyt i gdzieś tam pokazać mniej więcej, czego się można po tym ich spotkaniu spodziewać. No to zaczyna Mateusz.
1: Czyli ci co, gramy, tak?
0: Tak, no powiedz, że tak powiem, co z twojej strony tutaj może się pojawić.
1: Dobrze, ja nie wziąłem skrzypiec mojego takiego czołowego głównego instrumentu.
0: Słyszeliśmy skrzypce, tak.
1: Czyli nie mam skrzypiec przy sobie, przekornie. Znaczy za duże, żebym tak tutaj po nocy jeździł ze skrzypcem. Nie chciało mi się, ale też nie mam nikogo, kto by mi przybasował, przybębnił, więc to też nie ma sensu tutaj muzyki, do której jest kontekst potrzebny, samemu robić. Natomiast wziąłem, nie widać przez mikrofon, ale mogę pokazać w ten sposób. Wziąłem harmonijkę ustną, której wymiatają, kurczę, ci sami ludzie, no nie? Mhm. Moi ulubieńcy wiejscy, tak. Żywi i umarli, prawda?
0: Tak.
1: Więc wziąłem tą harmonijkę i wziąłem też małe takie... Nie, coś. Bębenek właśnie wymiatacz wiejski, który też zresztą nie zrobiłem go sam, chociaż robię bębenki i zrobiłem już kilkaset, ale to jest mój ulubiony, który dostałem od człowieka ze wsi, też właśnie mistrza harmonijkarza. I ja spróbuję oczywiście to ogarnąć naraz, no nie? To nie jest też normalne, bo tego się nie robi naraz. Ale i pokażę, dam próbkę oberka z lepszym lub gorszym skutkiem, który też pochodzi w ogóle z fajnego źródła od człowieka, który...
0: A to będzie taki temat, którym gdzieś tam będziesz chciał naprowadzić twojego gościa, czy zupełnie luźno podchodzimy do tematu?
1: Luźno, ale zobaczymy, czy on czy lub pomyśli w ten sposób muzycznie, czy coś będzie chciał, bo widzę, że ma skrzypce, czy będzie chciał coś opowiedzieć z innego zakątka swojej duszy.
0: So we'll be waiting for your reaction for this piece. Okay, let's start.
1: Tak. No dobrze. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle słychać. Zobaczymy, czy to wyjdzie, nie? Eksperyment.

montagninha, il paradis terrestre, le parmi custe.

0: Radi Terescu sta montagninga, il paradis terrest.
1: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy. Ja jestem pod wrażeniem, bo to jest, moi drodzy, żywa muzyka i żywe spotkanie. Pierwszy raz tutaj panowie się spotykają i proszę bardzo, wychodzą od razu takie dźwięki i taki muzyczny dialog. It was like a real dialogue between cultures, right? Very spontaneous, but great.
3: No tak, zobaczymy, co się będzie działo, bo mi się
2: to wydaje, dobrze,
3: że tutaj
2: dobrze rokuje.
3: Są możliwości. No, lup jest bardzo wszechstronny. Tu jest i śpiew, i skrzypce, i różne dudy, samoróbki, czy też wytwarza instrumenty, ale lubi przetwarzać odpady, recykling instrumentalny tutaj się rodzi. I to są bardzo ciekawe rzeczy, więc ja, wiedząc o tym, no się ucieszyłem na to spotkanie, bo to może być coś inspirującego.
2: Proszę bardzo. Moi drodzy, no to powiedzmy jeszcze szybko, co, gdzie, kiedy, gdzie można was tutaj spotkać w najbliższych dniach, bo to będzie, myślę, że fajna okazja do tego, aby zobaczyć takie skrzyżowanie kultur.
3: To jest klub Farby na Wildzie w Poznaniu. I to jest lub Uberto plus Piękna Kompania, próba dialogu. Usłyszymy się jak z różnych galaktyk, czy może nawet nie tak dalekich. I to jest w sobotę. Godzina, nie pamiętam szczerze powiedziawszy, to jest 19 czy 20. To trzeba sprawdzić. Ale klub Farby. A druga okazja, to już bez lupa, ale zapraszamy oczywiście na, zanim opadną liście, 16-17 października do domu tramwajarza. I tam można się nauczyć grać w taki sposób na skrzypcach, na innych instrumentach.
2: I przy okazji profesor Bieńkowski również ma być?
3: Rozmowa, opowieść, filmy terenowe, te wszystkie takie z pogranicza fikcji, ale naprawdę wydarzone opowieści, sytuacje zostaną przywołane przez niego osobiście, przyjeżdża. No i zaraz potem koncert, kluby festiwalowe, przegrywanie się, co teraz spyszna nazywamy jam session, a to po prostu z przegrywanie się muzykantów. I sobotnia finałowa potańcówka, noc tańca, taka mała, więc będzie się dużo fajnych rzeczy działo.
2: Jak najbardziej. Także moi drodzy, no szukajcie, a znajdziecie, zapraszamy serdecznie. Najbliższe spotkanie w klubie Farby 3 października, no a potem w połowie października, zanim opadną liście, czyli te właśnie historie, które dzięki Mateuszowi Raszewskiemu będą się odbywać. Kończymy tutaj korzennie. Bardzo wam, panowie, dziękuję za to spotkanie. Mateusz Raszewski lub Uberto byli z nami. Thank you very much.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dzięki. Pozdrawiam wszystkich.
2: To była naprawdę duża przyjemność tak rozpocząć kolejny sezon na antenie Radia Afera. To jest Etna, czyli wulkan muzyki świata, a takich dźwięków nigdy dość. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień.

There's so many sounds from Detroit. Tymi słowami Dylana Smitha pragnę powitać Was w audycji Warehouse, tym razem o innej porze niż dotychczas. I tak już zostanie, ponieważ otwieramy nowy sezon w Radiu Afera. Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2026-2027. Tutaj z tego miejsca pozdrawiam wszystkich studentów, którzy rozpoczynają nowy rok przygód i trudności, który na pewno zakończy się jakąś nagrodą końcoworoczną. W związku z tym pomyślałem sobie, że może warto nadać audycji trochę świeżości. Audycja będzie tą godziną w tygodniu, w której będziecie mogli dowiedzieć się kilku ciekawostek z historii, ale też posłuchać nowych, najciekawszych, moim zdaniem oczywiście, wydań muzyki elektronicznej. No i właśnie, musicie mi wybaczyć, gdyż to moje zdanie jest bardzo subiektywne. I uważam, że całe spektrum muzyki elektronicznej i nie tylko elektronicznej jest niezwykle ciekawe i można o muzyce mówić bez przerwy. Natomiast mi osobiście najbardziej trafia do serca kultura z Detroit. Detroit Techno, House Chicago i najczęściej będę pewnie do tej kultury nawiązywał. Tym bardziej, że mało w naszych stronach słyszy się i mówi o czarnej muzie z Atlantyku. Postaram się też pochylić nad naszą lokalną sceną podziemia, gdzie będziemy wspólnie poszukiwać echa wspomnianej kultury. Zawitają tutaj goście, którzy podzielą się z nami swoimi odczuciami i zapewne zainspirują nas w pewnych muzycznych sferach. Być może czeka Was też trochę niespodzianek, dlatego fanów niszowego house'u i techno, fanów kultury Detroit i jej wpływów na dzisiejszą scenę muzyczną, poszukiwaczy perełek, zachęcam do regularnego nastawiania radioodbiornika na 98,6 FM w poniedziałki o 22. Audycję możecie też odtworzyć sobie na Mixcloudzie, gdzie wstawiam odcinki archiwalne z 2,5-tygodniowym opóźnieniem. Wystarczy, że wyszukacie profil No Division DJ na platformie Mixcloud i znajdziecie tam cotygodniowe odcinki. W wakacje skupiliśmy się na muzyce z Chicago i Detroit w latach 80. i 90. z niewielkimi odchyłkami lokalizacyjnymi i czasowymi. Teraz rozszerzamy trochę tematykę i zakres i dla kontrastu posłuchamy kilku wydań tegorocznych. Dzisiaj będzie trochę house'u, dzisiaj będzie trochę techno, będzie trochę down tempo, będzie troszeczkę ambientu, także taka audycja rozpoczynająca, można powiedzieć, cały sezon. Trochę tego i tamtego, ale głównie tegoroczne, czyli 2026. I skoro już zaczęliśmy audycję utworem Dylana Smitha, Something for Myself z epki Sunrise, pójdziemy za ciosem i następny miks dwóch utworów zacznie się wydanym w tym roku w jego własnej wytwórni Mix Mode Recording z kawałkiem Detroit Deep, gdzie głosu udziela Ash Lorraine. To klasyczny przykład deep house'u od samego mistrza. Dylan Smith na przełomie 70. i 80. lat zbudował house, z tym, że nie w Chicago jak większość house'owych pionierów, a w Detroit. I wywarł ogromny wpływ chociażby na twórców techno. Sam Derrick May powiedział o sobie: bez Dylano nie byłoby Derricka Maya. Drugi kawałek z miksu to wydany dosłownie 3 dni temu, w piątek. Singiel The Hidden Face, część druga, producenta z Los Angeles, Johna Tejady, w jego własnej wytwórni Palette Recordings. Przy mikrofonie No Division, a nadajemy na żywo w Radiu Afera wraz z realizatorem dzisiejszej audycji, Szymonem Dopierałą.

No, John Tejada. Bardzo lubię tego producenta amerykańskiego, właśnie ze względu na te różne harmonie, różnorodną harmonię, dosyć nieoczywistą i wychodzącą poza schematy dur-moll w większości jego produkcji. Teraz następne wydania z tego roku, z marca konkretnie, wytwórnia Omnisound z Nowego Jorku i Stambułu. Jest to niezależna wytwórnia, która łączy w sobie wielu wykonawców, wielu producentów. No i Underground Resistance, czyli słynny i sławetny kolektyw z Detroit, który w zasadzie już działa od roku 91 czy 90, z początku lat 90 w każdym razie. I dwa kawałki, When Angel Speaks i The Outer Darkness w jednym miksie. To jest wspaniałe właśnie, że są takie grupy, które w zgodzie działają tak długo i budują swoją własną kulturę. Underground Resistance jest tego świetnym przykładem. Posłuchajmy zatem miksu stworzonego z tych dwóch kawałków, które pochodzą z kompilacji When There Is No Sun.

No, bardzo piękne dźwięki, piękny deep house'ik, natomiast teraz trochę przejdziemy w mocniejsze bity, mocniejszy rytm i to będzie Robert Hood. Robert Hood, czyli w zasadzie jeden z założycieli tego kolektywu, który właśnie przed chwilą leciał, czyli Underground Resistance. Robert Hood to jest w zasadzie, można powiedzieć, taki pionier, wynalazca minimal techno. I za chwileczkę usłyszymy, no nie chcę tutaj takie kolokwialne porównanie, odgrzewany kotlet, ponieważ utwór jest z 2002 roku, ale doczekał się w tym roku wersji zremasterowanej. I jest to The Metronome, single właściwie Metronome, i mamy tutaj ten kawałek z części, czy ze strony A płyty winylowej, wydany w wytwórni Implant, która to należy do samego Roberta Hooda w Detroit. Implant działa już od roku 1994, więc jest to też wytwórnia z niejaką, można powiedzieć, elektroniczną tradycją. Posłuchajmy teraz tego przykładu.

niezwykle surowe brzmienie, niezwykle surowe techno i takie obdarte, można powiedzieć, ze wszelkich ozdobników, ze wszelkich efektów. To jest właśnie brzmienie Detroit. Moje ulubione. I bardzo bym się cieszył, jakbym kiedyś był na jakiejś imprezie, na dancefloorze i usłyszałbym ten kawałek. Natomiast, żeby troszeczkę rozmasować nasze uszy po tym kawałku, puścimy coś na odpoczynek. A konkretnie Carla Craiga. Carl Craig jest twórcą techno z drugiej generacji, podobnie jak Robert Hood z Detroit. Tak to się mówi. Twórcy z pierwszej generacji kojarzeni są głównie z Derrickiem Mayem, z Kevinem Sandersonem i z Juanem Atkinsem. Natomiast druga generacja to jest właśnie Robert Hood, Carl Craig, Jeff Mills i inni. Carl Craig wydał natomiast album Meditation właśnie w tym roku w swojej własnej wytwórni Planet E w Detroit. I album ten nazywa się Meditation nie bez powodu, gdyż w zasadzie mamy tutaj sześć utworów, które są swego rodzaju medytacją. Trochę zahaczające o ambient, trochę zahaczające o down tempo. Także Carl Craig i Detroit Techno. W ogóle techno to nie jest jedyne brzmienie Detroit, jakie jest. Twórcy ci nie ograniczają się tylko do jednego gatunku. Posłuchajmy Meditation 2.

ten kawałek trwał 10 minut ponad, ale uznałem, zresztą uznaliśmy razem z Szymonem, że trzeba go puścić całego, ponieważ warto go posłuchać. Tak jak zresztą warto posłuchać całego albumu Carla Craiga, czyli Meditations. Inne Meditations są nawet, myślę, jeszcze bardziej ambientalne niż ten drugi, który przed chwilą poleciał. No a skoro jesteśmy już przy takich klimatach, to no nie możemy nie wspomnieć tutaj o innym zespole, co prawda, który nie jest z Detroit, jest ze Szkocji. A o dziwo, mimo to, że jest ze Szkocji, nazywa się Balls of Canada, stworzony zespół przez dwóch braci. Wydali w tym roku bardzo długo wyczekiwany album po wielu latach nie wypuszczania żadnych albumów. Nazywa się Inferno i chciałbym tutaj zaprezentować jeden z utworów, właściwie chyba mój ulubiony z tego albumu. Utwór nazywa się Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan. Można interpretować tę wiązkę słów, myślę, na swój sposób. Poleci on w miksie razem z innym kawałkiem. Kawałek już nie z 2026 roku, a z 30 lat wcześniej, czyli z 96 roku. Jest to Nlogax. I jest to utwór z epki High Scores. Obchodzimy teraz 30-lecie tej epki, więc zostaje ona wydana, że tak powiem, jako wersja reissue z wytwórni Scum. Posłuchajmy zatem miksu.

tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć powoli. Nie chcę już tutaj za dużo się rozgadywać, bo i tak już za dużo mówiłem, a muzyki jest też bardzo wiele, którą tutaj chciałbym zaprezentować. Także zostaniemy już w tym albumie, właściwie w tej epce High Scores, która wydana została w 1996 roku przez Balls of Canada. I poleci tytułowy utwór High Scores, zmiksowany z... No właśnie, jeżeli lubicie Balls of Canada i znacie, to na pewno kojarzycie też Every You Do Is a Balloon. W tłumaczeniu polskim, bo to śmiesznie brzmi, wszystko co robisz to balon. Bardzo znany kawałek, więc jeżeli słuchają nas fani Balls of Canada, to na pewno bardzo dobrze go znają. Przy mikrofonie mówił do was No Division, natomiast realizował audycję Szymon Dopierała. Pozdrawiamy was serdecznie, zostańcie z Radem Afera, bo jeszcze przed wami kolejne audycje dzisiaj. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
2: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23.00 w Radiu Afera. Dobranocka.

Artur Rojek z kolejnym krążkiem, trzecim już w swojej solowej karierze, Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Wiem, tytuł jest dziwny, ale to podobno syn Artura Rojka tak kiedyś powiedział i Artura to tak bardzo wzruszyło, że aż dał tytuł właśnie tej swojej płycie. No, płyta jest bardzo osobista, mało rockowa, no nie ukrywajmy tego, ale też bardzo dobrze wyprodukowana, ponieważ producenckie palce maczał tutaj wielki kompozytor polski Zbigniew Pleissner. No i tutaj właśnie posłuchaliśmy sobie takiego świetnie wyprodukowanego, moim zdaniem, utworu w dziale na S. I teraz na sam koniec tej płyty mamy taką oto perełkę pod tytułem Splątane włosy i jeszcze raz Artur Rojek ze swojej najnowszej płyty.

Splątane włosy, tak kończy się bardzo osobista płyta Artura Rojka, trzecia w jego dyskografii. Oczywiście nie liczę chociażby płyty z Dawidem Podsiadło, mówię o trzeciej studyjnej płycie Artura. Moi drodzy, teraz coś w rodzaju takiego pod tytuł urodziny, ponieważ 39. rocznicę ukazania się obchodzi wielka, kultowa, moim zdaniem oczywiście, płyta, która jest jak najbardziej płytą dla mas.

Through every step I change, you watch me walk away.

Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Franciszek Dębicki i zapraszam na audycję 50881 piosenek o miłości. Tym razem jednak o innej godzinie i już o tej godzinie będzie można mnie usłyszeć przez całą ramówkę jesienną. Zmieniło się 2 godziny później niż zazwyczaj. Zaczęliśmy od utworu Wede Haer Guzo. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Jest to utwór Hailu Mergi, etiopskiego znanego jazzmena, takiego bardziej, jednego z bardziej wpływowego muzyka, jeśli chodzi o etiopski jazz. I mam nadzieję, że w taki właśnie delikatny nastrój was to wprowadziło, bowiem dzisiejsza audycja będzie z takim nastrojem dosyć łatwym, spokojnym. Będzie po prostu dużo muzyki reggae, już teraz zapowiadam. A zaczniemy od legendy. Od legendy muzyki reggae. Mówię tutaj oczywiście o Bobie Marleyu i zespole The Wailers. Wysłuchamy 2 utworów. A jeśli mowa o miłości, no to muszą być to utwory Is It Love i Could You Be Love. Najpierw posłuchajmy piosenki Is It Love.

To był francuski DJ Guts i Kenke Corner. Mam nadzieję, że ten utwór tak bardzo jak i mnie, również i was rozbujał, bo ja tutaj nawet przyznam wam szczerze, że chwilę sobie potańczyłem w studiu. Wiem, że późna pora, ale tańczyć też można przecież o północy. Tak. I w takim klimacie nadal kontynuujemy tą audycję. Natomiast teraz przejdziemy do Polski i usłyszymy kawałki reggowe i tego typu w polskim wydaniu już do końca dzisiejszej audycji. Najpierw będzie kawałek, o który moja siostra prosiła mnie, odkąd tylko zacząłem puszczać muzykę w radiu. Ja tutaj ciebie, Marianno, serdecznie pozdrawiam. Ja tego kawałka nie puściłem aż do teraz i teraz specjalną dedykacją dla ciebie usłyszymy Tilt, rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia.

pozdrawiam, który kiedyś w Słubicach był na koncercie Wawa Muffin. Mnie go wtedy nie było na tym koncercie, ale wspomniał, że wspomniał Pablo Pavo i reggaetonowi, że ja jestem fanem i dostałem pozdrowienia takie zdalne od Pabla Pavo na pewno. Nie pamiętam, czy od pozostałych członków zespołu. A drugą osobą, która mi się kojarzy z zespołem Wawa Muffin, jest moja siostra, którą już dzisiaj tutaj wspomniałem. W ogóle jeśli chodzi o muzykę reggae, to ona zdecydowanie mocno mnie przewyższa. I to właśnie z moją siostrą kiedyś poszedłem na koncert Wawa Muffin. Spaliliśmy jointa i słuchaliśmy muzyki reggae. Czy ja do tego teraz was zachęcam? Niekoniecznie, ale na pewno zachęcam, żebyśmy posłuchali ten genialny utwór, jakim jest I Give You One Love.

Może jutro dziś Harry Harrison i stalowy szczur. Jeszcze jakie tam będą w stylu szuple. Po tym złym wczoraj, przed tym mało obiecującym jutrem, w długiej serii tych fuck upów podłych iluś. No to przynajmniej dziś niech będzie w dobrym.